Pada deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: 103 i 4 FM.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
2: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
2: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
2: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
2: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
2: westchnąć z wdzięki.

0: Parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
0: na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: I słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.

tarara. Monsieur dame, monsieur dame, monsieur dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest...

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Pan Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Piotr Cyrwus.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
4: Hurra, dziękuję bardzo.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Piąteczek dzisiaj. Dzień dobry. W piątek zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
5: Z powodu rosyjskiej rakiety zmienią się zasady alertów SMS. Czy ratownicy mogli zrobić więcej? Prokurator bada wypadek na basenie. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
5: Dorota Wartecka, dzień dobry. Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
6: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
5: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
7: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
5: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki, między innymi wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
8: Wspomnijmy oczywiście, warszawski rynek mieszkaniowy, wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
5: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby się odbyć w grudniu. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią w rozgrywkach tytułów, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Na drodze krajowej numer 28 między Jasłem i Rymanowem w pobliżu Krosna na Podkarpaciu samochód osobowy wypadł z drogi. 4 osoby ranne w tym wypadku, a droga jest zablokowana. Taka sama sytuacja bez rannych na szczęście na drodze krajowej numer 55 między Malborkiem i Nowym Dworem Gdańskim. Tam po wypadku dachował samochód osobowy, no i zablokowana jest droga. Życzymy szerokości i bezpiecznej jazdy. Ostrożnie.
10: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
11: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Pogoda.
5: Dziś w większości regionów przewaga słońca i niewielkie zachmurzenie, choć miejscami możliwe burze. Na termometrach od 24 do 28 stopni nad morzem, około 30-30 stopni na północy i na zachodzie, do nawet 35-36 w centrum, na południu i we wschodniej Polsce.
10: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
11: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
2: Lato w Radiu Pogoda.
12: Lato, lato, lato.
1: Dzień dobry, jest piątek, 31 lipca, więc jesteśmy na półmetku wakacji. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj 212 dzień roku, do końca roku 153 dni, do końca lata 53. Słońce wstało 5 minut przed piątą, zajdzie o 20.29, a dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 14 minut. Dzisiaj jest taka sytuacja na niebie o poranku, że wschodzące słońce spotyka zachodzący księżyc. Może jeszcze Państwo zdążą. Pięknie to wygląda, naprawdę. Świat jest taki piękny o poranku i pełen najpiękniejszych melodii od Radia Pogoda, Cezary Fabiński i Rogaliki na śniadanie. Na dzień dobry.

Nie żałujmy tej miłości, nie żałujmy jej, lecz siebie, śpiewała Emilia Czerwińska w pogodnym poranku Radia Pogoda. No dużo miłości mamy dla Państwa w najpiękniejszych melodiach i nie tylko, ale teraz 12 po 6 i przegląd porannej prasy. Zaczynamy od Rzeczpospolitej, ale chociaż właściwie we wszystkich gazetach Państwo o tym przeczytają, że rosyjska rakieta spadła na Polskę. I jak czytamy w Rzeczpospolitej, system obrony powietrznej zadziałał i mimo, że pocisku nie zestrzelono, wątpliwości może budzić za to sposób informowania o tym mieszkańców. No tak, tak, dużo się o tym mówi, dużo się o tym pisze. Polecam Rzeczpospolitą, chociaż właściwie tak jak mówię, to jest we wszystkich gazetach. Teraz Gazeta Wyborcza i tutaj reportażowy temat, strona 16 i 17, zamach czy zatrucie. Czy Karol Nawrocki na finiszu kampanii wyborczej został otruty, bo na wiecu pocałował kobietę w rękę? W artykule, w tym reportażu wypowiada się toksykolog i mówi: bardzo mało wiarygodne. Objawy, o których mówi pan prezydent, najbardziej pasują do zatrucia nikotyną. Są drgawki, nudności, wymioty, jakiś niepokój czy pobudzenie. A jak wiadomo, no niestety pan prezydent od nikotyny nie unika. Proszę przeczytać. 16 i 17 strona dzisiejszej Gazety Wyborczej. O pieniądzach teraz, no bo tak jak mówiłam przedtem, wakacje na półmetku, a fakt, dziennikarze Faktu porównali ceny w sklepach i zastanawiają się, czy ta wyprawka, czyli ta dopłata 300+, wystarczy na wyprawkę. Sprawdź, co kupisz za wyprawkę, czyli 300 zł. Na szóstej stronie dzisiejszego Faktu, to także polecamy, jest taka porównywarka cen, ile zeszyty, ile długopisy, jakieś plecaki, no ważne rzeczy dla naszych dzieciaczków. I na koniec Super Ekspres i tutaj fajny artykuł na temat Teresy Lipowskiej, która właśnie skończyła 89 lat. Jest wielką gwiazdą, bardzo sympatyczną osobą, wciąż czuje się na całe szczęście, wygląda fantastycznie i w rozmowie z Super Ekspresem gwiazda serialu M jak Miłość powiedziała, że stawia na naturalność i nigdy nie korzystała z botoksu czy operacji plastycznych, jest dumna ze swoich zmarszczek. Oj tak, proszę Państwa, ja też im starsza jestem, myślę sobie, że zmarszczki to nie jest zło, zmarszczki to przywilej, nie każdemu jest dane je mieć. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to tyle w prasie. Wracamy do najpiękniejszych melodii Louis Armstrong, 15 minut po 6.

Wały Jagiellońskie, Wars Vita. A tak się zastanawiam, bo wybieram się pociągiem przez pół Polski w najbliższym czasie i będzie to pociąg nocny. Ciekawe, czy jest tam wagon restauracyjny. Pożyjemy, zobaczymy. 20 minut po godzinie 6 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. A Państwo na powrotach z turnusów w najbliższym czasie, czy raczej wyjazdy na urlop, który dziś właśnie Państwo zaczynają, albo w weekend? 22 444 40 04, proszę się pochwalić. Zapraszamy serdecznie. I zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Janusz Laskowski. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2299

0: 300 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.

0: 28 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda i dzwonią Państwo od rana 22 444 4004. To będzie telefon, informacja z cyklu Gdzie się słucha Radia Pogoda.
1: Witam serdecznie. Radio Pogoda jest ze mną praktycznie codziennie. Dzwonię z Düsseldorfu. Głównie słucham na motorku. Zestaw głośno mówiący w kasku.
0: Tak.
1: Idealna, spokojna jazda. Wiatr we włosach. Najlepszego pozdrawiam.
0: Wiatr we włosach pod kaskiem oczywiście. Bardzo serdecznie dziękujemy. A byłam kiedyś w Düsseldorfie i to ze dwa razy. Mam tam przyjaciela. Serdecznie pozdrawiam. W Düsseldorfie dzisiaj cieplusieńko, 28 stopni, lekkie zachmurzenie, już teraz 17, zupełnie inaczej niż w Polsce, bo u nas będzie bardzo gorąco, tak z 10, kilkanaście stopni więcej. Ale przeżyjemy i to. Sposoby na upały, gdyby Państwo jakieś mieli, bo my od siebie będziemy mieć pewne tam takie, ale to później w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Nasz numer telefonu 22 444 4004, oczywiście w każdej sprawie 29 minut po 6, grupa pod budą.

Pytanie Czesław Wojnicki w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 7, a wiedzą Państwo co? Jest piątek dzisiaj. No i w związku z tym, no tak, oczywiście 2000 zł w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych powędruje do kogoś, kto sobie zasłużył po prostu na te pieniądze i za te pieniądze pojedzie na swoje wymarzone wakacje albo dorzuci sobie do swoich wymarzonych wakacji. Ale też w piątek, i to już dla wszystkich absolutnie, po godzinie 18 pogodna potańcówka wakacyjna. Proszę się dobrze bawić, jest piękna pogoda po godzinie 18. Już jesteśmy po Ance, więc mówi się, że od Anki chłodne wieczory i ranki, więc upał pewnie wieczorem zelżeje. Akurat będzie można potańczyć, czy tam podylać, jak mówią poznaniacy. No i przy grillu dobrze się pobawić. I przy najpiękniejszych melodiach, których nam przecież nie brakuje. Ludmiła Warzecha już za chwilę. Radio

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze. O zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania. Prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
3: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once Emile, always Emile.
0: Reklama.

0: Elio Sayer, When I Need You, to jest piosenka, którą kiedyś, nie wiem jak jest teraz na przeróżnego rodzaju prywatkach, ale chyba to zostało. Takie piosenki nazywało się pościeluwami. O 6:46 pościeluwa nabiera nowego znaczenia. Inne to znaczenie rano, a inne wieczorem. No w każdym razie pora wstawać, bo świat jest piękny i Państwo też to wiedzą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Asiu, powiedziała Pani piękne zdanie, że świat rano jest piękny. I tak się rozejrzałem dookoła, jadąc do pracy. I mówię, prawda, jest piękny, tylko tak często brzydko go witamy. Pozdrawiam, Dawid.
0: A to prawda akurat, panie Dawidzie. Bardzo serdecznie dziękuję panu za ten telefon. Życzę cudownego dnia w pracy i wszystkiego dobrego na weekend. A może odwrotnie. Wszystkiego dobrego na dzień pracy i wszystkiego cudownego na weekend. O, może niech tak będzie. Jak traktujemy świat, tylko od nas zależy. Chociaż komu nie zdarza się zakląć na dzień dobry pod nosem, kiedy budzik dzwoni? No niech pierwszy rzuci beretem. No, ja rzucać nie będę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Sława Przybylska, a za chwilę Marek Grechuta.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za dwie minuty będzie godzina siódma i za chwilę będą wiadomości. Fala upałów w Polsce, ale także na południu Europy. A jak jest gorąco, to chce sobie człowiek wyjść na plażę i posiedzieć pod parasolem albo za parawanem. Nie wszędzie jest to możliwe i o tym też będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. No ale najpierw wiadomości. Proszę z nami zostać.
1: Radio Pogoda.

0: sama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza po godzinie 7. O, a tutaj urodziny ma bardzo miły facet jeden. I w ogóle bardzo miło będzie, więc proszę się z nami budzić. Teraz wiadomości.
10: Prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnowie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. Alerty przed upałami nawet do 36 stopni na termometrach. Fala upałów również na południu Europy, które walczy z pożarami.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
10: Dorota Wardycka. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
12: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
10: Piloci F-16 byli gotowi zastrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli fragmenty pocisku. Dziś w oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tu dziś od 30 do 32 stopni w cieniu. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać do 34, a nawet 36 stopni. Natomiast w zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żerondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
13: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację.
10: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. W Hiszpanii, która również zmagała się z ogniem, premier Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni, co zwiększa zagrożenie pożarowe. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
0: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
10: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a jarmark dominikański potrwa do połowy sierpnia.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Po koszmarze w Lidze Mistrzów polskie zespoły sprawiły nam więcej radości w walce o Ligę Konferencji. Wiadomo, tam nasze miejsce. Raków i GKS awansowały do trzeciej rundy eliminacji. Częstochowianie wygrali na Malcie z Walettą 4-0, a GKS w Katowicach odrobił jednobramkową stratę i pokonał MŚK Żylina 3-1. Teraz czeka go 2 mecze z Hapoelem Tel Awiw. Raków zagra ze szwedzkim Hammarby. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. W jutrzejszym półfinale zmierzą się ze Słowenią. W drugim wczorajszym ćwierćfinale USA pokonały Włochy 3-0, Amerykanie o finał zagrają z Japonią.

0: Pogoda.
1: Pogodnie i słonecznie dziś na południu i południowym wschodzie. W drugiej części dnia od zachodu w stronę centrum będą się przesuwać deszczowe chmury. Miejscami może też zagrzmieć. Dziś upał, na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 w większości regionów, do nawet 36 miejscami w centrum i na południu.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa. Co się stało?
4: Kichnę chyba. Przepraszam, Zygmunt Heiser.
3: Jasia Kruk, kichająca. Nie, opanowała sytuację. Witamy Państwa w piątek, 31 lipca, koniec lipca dzisiaj. Mamy 212 dzień roku, do końca roku 153, do końca astronomicznego lata 53.
4: Mecz oglądałeś wczoraj?
3: Oglądałem, oczywiście.
4: Państwo, nasi słuchacze, też oglądali i dzwonią też w tej sprawie. To za chwileczkę o tym powiemy w pogodnym poranku Radia Pogoda, no bo muzyka rządzi, wiadomo. Jacek Lech, bądź dziewczyną z moich marzeń.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. 13 minut po godzinie 7. Jak zwykle o tej porze zaglądamy do kalendarza, tego aktualnego i tego historycznego. Zaczynamy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Adam, Helena, Iga, Ignacy i Jan.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: A co wydarzyło się w minionych latach 31 lipca? Proszę bardzo.
1: W 1914 roku urodził się Louis de Funès, francuski aktor uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów komediowych w historii francuskiej kinematografii. Chociaż na planie, jak twierdzili jego współpracownicy, ja z góry przepraszam za to słowo, ale oni używali, więc to będzie cytat, był zamordystą. Po prostu wszystko musiało być tip-top.
0: No ale wiesz, może tacy artyści tak mają, no.
1: No tak, zagrał w wielu filmach Nędznicy, Jak zdobyć miliard, Znikający trup, Fantomas, no ale najlepsze były te komedie o przygodach żandarma.
2: Modlisz się, synu? Tak. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Niezbadane są ścieżki Pana. Tylko On zna drogę. Całe szczęście. Idziemy za Nim z zamkniętymi oczami. Ale teraz je otwórzmy, bo jest zakręt.
0: To była podróż z zakonnicami, z tego co pamiętam.
1: Tak jest.
0: Rok 1967, urodził się Grzegorz Turnał. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
1: Pan Grzegorz Turnał no nie bardzo będzie świętował, bo zarobiony już za chwileczkę będzie. Od 6 sierpnia zaczyna sporą trasę koncertową. Obejrzymy go na scenie w Łodzi, później będzie Warszawa, jeszcze raz Warszawa, Szczęsne, Łódź, Gdańsk, trzy Gdański, a właściwie później Wrocław. Cały sierpień pan Grzegorz Turnał zapracowany.
0: I jeszcze jedna rocznica urodzin. 1942 rok, urodził się Daniel Boone, amerykański piosenkarz. Otrzymał od magazynu Rolling Stone tytuł najbardziej lubianego piosenkarza.
1: Być może dlatego, że ta piosenka, którą już za chwileczkę zagramy w Radiu Pogoda, jest taka pogodna. Proszę bardzo, Beautiful Sunday, Daniel Boone w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 7:15.

0: 21 minut po 7 pogodny poranek w Radiu Pogoda. No dobrze, to państwo raportują, kłaniamy się.
1: Donoszę, że mecz siatkarzy był troszkę ciężki, ale wygraliśmy 3-1. Teraz półfinał w sobotę o 9.
0: Bardzo serdecznie wszystko dziękujemy. Się mi się nie udało obejrzeć, ale Zygmuntowi, tak?
2: Tak, tak. Obejrzałem cały mecz i muszę powiedzieć, że Ukraińcy zrobili ogromne postępy, jeśli chodzi o grę w siatkówkę. Mhm. Raul Lozano, który właściwie to od niego rozpoczęły się dobre czasy polskiej siatkówki, jak został trenerem w Polsce. W tej chwili prowadzi drużynę Ukrainy. I Ukraina naprawdę znakomitych zawodników ma, postawiła bardzo trudne warunki. Czwarty set był łatwiejszy. W tym czwartym secie już sobie radziliśmy naprawdę fajnie i bez problemu wygraliśmy, ale tak było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Wygraliśmy, to jest najważniejsze.
0: Tak jest.
2: No i rzeczywiście w sobotę pobudkę i oglądamy o 9:00.
0: A przepraszam, w sobotę z kim ten półfinał?
2: Ze Słowenią.
0: A ze Słowenią
2: jest ojojoj. To jest taki nasz pechowy przeciwnik,
0: z którym
2: przegrywaliśmy ćwierćfinały wielokrotnie. Mają znakomitego atakującego Mujanowicz, taki wiesz, długie włosy, taki super. I świetny zawodnik. Także będzie niewątpliwie ciężko, no ale taki jest sport.
0: No będziemy kibicować.
2: Oczywiście.
0: Taki jest sport. 22 minuty po 7:00. Bardzo serdecznie pani dziękujemy za ten raport. Za chwilę Irena Jarocka. Radio Pogoda.

0: każdy. Autopromocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej śpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13.

12 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Do środy 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media.

0: Jerzy Połomski. Kochamy tego artystę. Proszę szykować się na listopad, bo właśnie w listopadzie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie się wystawa z pamiątkami po Jerzym Połomskim. To będzie wyjątkowa wystawa, którą organizuje i jej kuratorem jest architekt Krzysztof Miruć, który kupił dom Jerzego Połomskiego. I tak tyle pamiątek było, więc sobie pomyślał, zróbmy coś z tym. No i właśnie to będzie robione. Jesteśmy jako Radio Pogoda patronem medialnym tego wydarzenia i tej wystawy. Jesteśmy z tego ogromnie dumni. Będziemy mieć dla Państwa zaproszenia, ale proszę się szykować na listopad, wtedy wielkie otwarcie tej wystawy.
1: Zapraszamy.
0: Pięknie będzie i już teraz też Toto Cutugno, L'Italiano. W pogodnym poranku Radio Pogoda mamy wakacje 7.32.

0: Taka piosenka na pogodny poranek w Radiu Pogoda, Katarzyna Bowery. Przed momentem, za chwilę będzie partita i głowa do góry. Za 21 minut będzie godzina 8. Opowiem Państwu coś, co mnie rozbawiło. Otóż otwieram mail poranek@radiopogoda.pl pod tym adresem i pan Krzysztof do nas napisał: witam, według mnie rozwiązanie krzyżówki numer 2 brzmi, i tutaj to rozwiązanie. Wczoraj ruszyliśmy z sierpniową krzyżówką pogodną w Radiu Pogoda. Wczoraj, a dzisiaj już przyszło pierwsze hasło. No nie, panie Krzysztofie, oczywiście, że to nie jest to hasło. I oczywiście, że należy poczekać przynajmniej tam, nie wiem, no, parę dni, zanim się tam coś zacznie wyłaniać, bo tak to trochę falstart. A w ogóle do rozwiązywania krzyżówki to zaprosimy jeszcze przed godziną 8, ale jeszcze nie teraz. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut będzie godzina 8. Dzisiaj jest Dzień Administratora, a także Dzień Skarbowości. To jest ważne drugie święto w kontekście tego, co Państwo nam mówią przez telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tutaj Marta Zukowa. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Ja bardzo często księguję wyciągi bankowe, pracuję w korporacji, więc jest to dla mnie niesamowita odskocznia od wielu stresów i obowiązków. Także poranki są zwykle z Radiem Pogoda, wyciągi bankowe i przygotowywanie raportów. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę fantastycznego dnia.
2: Oj tak, i okazuje się, że nasza muzyka sprzyja rachunkowości, sprzyja wypełnianiu faktur. Ja wiem, co to znaczy pomylić się w fakturze, bo teraz przy tym nowym systemie to jest katastrofa.
0: Skara nieboskie.
2: Na spokojnie, Państwo sobie posłuchają Voxu, wypełnią, co tam trzeba. Życzymy powodzenia.
0: No tak. Bardzo dziękujemy Pani za ten telefon, to jest dla nas niezmiernie ważne. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut będzie 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 7. Ilu stulatków w Polsce pobiera tak zwaną honorową emeryturę? Podpowiem coraz więcej, a ile dokładnie, odpowiedź w wiadomościach.
1: Nowa krzyżyłeczka, nowy diagram, jedno hasło już mamy, proszę Państwa. Dziś pora na kolejne. Nagroda gwarantowana to butelka na wodę z filtrem. Do wygrania granatowa koszulka Pogoda mi w duszy gra. Można już dzwonić.
0: 22 444 4004 na automatycznej sekretarce. Proszę zostawić numer telefonu do siebie i swoje imię.
2: Radio Pogoda.

0: Reklama. No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Edyta Geppert. Życie, kocham cię nad życie. Taka najpiękniejsza melodia. Zaraz po wiadomościach.
11: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Coraz więcej stulatków w Polsce pobiera honorową emeryturę.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
11: Dorota Wardycka. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
12: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
13: Was zatrzęsło się w domu.
14: To normalnie szok dla człowieka takiego.
15: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
14: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
11: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
16: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
11: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18.00 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
11: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych w Zakopanem, to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wyliczę, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
18: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
7: Pogoda.
11: Piątek pogodny i słoneczny, ale w drugiej części dnia od zachodu do centrum będą się przemieszczać deszczowe chmury, może też zagrzmieć. Dziś bardzo ciepło, nawet upalnie, do 28 stopni na północy, w centrum od 30 do 34, a miejscami nawet 36 stopni na południowym zachodzie.
18: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
7: Lato w Radiu Pogoda.
19: Lato, lato, lato czeka.
20: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
10: Zygmunt Heizer.
20: Jasia Kluk, która już nie kicha.
10: ale za to przed 8 powiedziałam, że jest przed 7.
20: A nie było.
10: Jeden z słuchaczy to zauważył.
20: No.
10: Także zakręcona jestem jak chiński termos.
20: Dobra.
10: Państwo wybaczą.
20: To powiedzmy jeszcze raz. 4:45.
10: Nie chce być inaczej.
20: I jest piątek, 31 dzień lipca. Wschód słońca dziś 4:55. Zachód 20:29. A dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 14 minut.
10: I będzie bardzo gorący, więc proszę się trzymać blisko wody i zacienionych miejsc najlepiej. I blisko Radia Pogoda, bo mamy najpiękniejsze melodie, na przykład tak. O, życie, kocham cię nad życie, uwielbiam. Edyta Geppert.

0: to jest właśnie tak.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
2: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
3: Dzień dobry, pani Magdo.
4: Dzień dobry.
3: Jak się pani miewa?
4: Bardzo dobrze.
3: Fantastycznie. No piękny dzień. A w którym pięknym miejscu naszego pięknego kraju pani jest?
4: Jestem w polskiej stolicy kultury, czyli w Bielsku Białej.
1: Proszę, jasne, bardzo, tak. Bardzo nam miło. Czy poprzednią krzyżówkę pani rozwiązywała razem z nami?
4: Tak, rozwiązywałam i teraz nową też mam wydrukowaną. Wczoraj zaczęłam.
1: Świetnie. No to ważna informacja. To będzie pozycja numer 12, linijka 12.
3: Ale zanim pani sobie tę linijkę wypełni, to oczywiście będą wszelkie dane do hasła tylko dla pani. Natomiast najpierw jest informacja taka, że mamy dla pani prezent. To jest butelka na wodę z filtrem Radia Pogoda. Będzie też koszulka taka granatowa z napisem Pogoda mi w duszy gra. Napis biały, koszulka granatowa. No ale to jeśli właśnie pani rozwiąże krzyżówkę.
1: I ja za chwileczkę podam wszystkie dane. Będzie pani miała 10 sekund na odpowiedź. Możemy zaczynać?
4: Tak, oczywiście.
1: Zaczynamy od liter. 7 liter. Kategoria serial. I teraz będzie zagadka. 10 sekund na odpowiedź. Uwaga. Kochał Marynę. Czas start.
4: Janosik.
3: Pewnie. Jasne. Gratulujemy i przypominamy, że to był wiersz numer, czyli linijka numer 12. Tam proszę sobie wpisać Janosik. Dziękujemy bardzo pani Magdo, że jest pani z nami od samego rana. Życzymy pani wszystkiego najlepszego. Bielsko-Biała, piękne miejsce. Mamy tam przyjaciół, i jeszcze jedną przyjaciółkę, panią Magdę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i zapraszamy państwa na poniedziałek.
2: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: 19 minut po godzinie 8. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda. A kto tam do nas dzwoni?
1: Paweł Opole, pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim całą redakcję. Jesteście super, słucham was codziennie. Przychodzę na 6 do pracy, od razu włączę. No, super.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. To ja mam tak samo, panie Pawle. Jak przychodzę na 6 do pracy, to też od razu włączam najpiękniejsze melodie.
2: Od razu masz włączone.
0: No tak, faktycznie. Ja już mam
2: nas
0: włączone.
2: Nas można słuchać całą dobę, proszę państwa. Asia trochę przesadziła.
0: Nie, no to prawda, to prawda. Ja po prostu przychodzę i robię głośniej tutaj w studiu.
2: To tak. A ja niebawem opowiem państwu niesamowitą historię o bobrach. No.
0: Ja nie wiem, czym...
2: No. Dobrze. No naprawdę.
0: Tak, dobrze, dobrze, dobrze.
2: A co z tymi bobrami?
3: Autopromocja.
4: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
5: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
6: Hurra, dziękuję bardzo.
4: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze, o zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na wasze pytania prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie od poniedziałku do piątku po 10.30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
14: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: została ostatnia reklama.
1: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Reklama. Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie, ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy w

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co tam były? Ryby, raki, bobry?
1: Bobry.
0: Nie, bobrów nie było, proszę państwa. Bobrów nie było.
1: Gdzie
0: i to 400
1: kiedy?
0: Lat no nie było. Ja nie wiem, co oni w tej Szkocji robili, ale ostatni bóbr po prostu zniknął tam 400 lat temu i po 400 latach pojawiły się znowu bobry w Szkocji.
1: Tak same z siebie?
0: Nie, same z siebie. Okay. Cała akcja rozpoczęła się w roku 2022. 4 lata temu sprowadzono rodzinę bobrzą. Przygotowano wszystko, żeremia, wiesz, siedlisko, no naprawdę warunki idealne. No i rodzina bobrów tam sobie zamieszkała i niedawno fotopułapki zaobserwowały dwa małe bobrzątka.
1: Wspaniale.
0: Ja się tak zacząłem zastanawiać, dlaczego te bobry tam zaginęły i od 400 lat ich nie było, ale potem wyczytałem, że to miejsce, w którym te bobry znowu się osiedliły, a przedtem zaginęły, nazywa się Glen Afric i jest to rozległa dolina położona około 24 km od jeziora Loch Ness.
1: No i wszystko jasne, potwór zeżarł wszystkie bobry, tak?
0: Ciekawe jak z Zalewem Zegrzyńskim, czy tam paskuda jeszcze
1: grasuje.
0: A tam
1: podobno grasuje. Jest, mamy swoje Loch Ness. No, rodziny bobrze mają się świetnie u nas. Tak naprawdę za wyginięcie bobrów odpowiadają oczywiście sami ludzie. Robili z nich perfumy, futra i jedli jako ryby, a tutaj duży udział Kościoła katolickiego. Akurat i u nas też tak było.

0: To był Fats Domino, a wcześniej Maryla Rodowicz śpiewała Małgośkę. Bardzo gorąco zapraszam, bo a propos Maryli Rodowicz, będę Państwu prezentować całą płytę tej artystki w najbliższą niedzielę w ramach audycji Płyta na lata. I będzie to płyta Sing Sing z 1976 roku, czyli dwa lata po Małgośce, od 10 do 14.
1: Gorąco, i o każdym
0: zapraszam.
1: Utworze będzie coś?
0: Pewnie. Będą jeszcze nawet dwa dodatki, takie ode mnie osobiste dla Państwa. Zapraszam bardzo gorąco. Natomiast wracamy do sprawy bobrów.
1: Tak.
0: Chyba wiemy, skąd się wzięły w Szkocji z powrotem te bobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Andrzej Piaseczna się kłania. Ja w sprawie bobrów. Otóż wiem, skąd wzięły się bobry w Szkocji.
1: Ponownie.
2: Ja miałem dwa stawy, w których była woda i w których były bobry. I któregoś dnia, ponieważ stan wody bardzo obniżył, bobry zrezygnowały i były widziane moje bobry, jak szły ulicą w kierunku północnym, czyli pewnie poszły do Szkocji. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i prowadzących Radio Pogoda.
1: No i proszę, sprawa się wyjaśniła.
0: No i wszystko jasne, po prostu Państwo to nam wszystko wyjaśnią zawsze. Dziękujemy bardzo. Za 20 minut 9. Reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Dziś w Wyborczej sanatoria i uzdrowiska. Alfabetyczny katalog miejscowości. Zabiegi i pomysły na czas wolny. Sprawdź, dokąd pojechać na leczenie i rehabilitację. Sanatoria i uzdrowiska. Dziś w Wyborczej.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: została ostatnia reklama.
17: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.

0: Anna Jartar w pogodnym poranku Radia Pogoda, a za moment będzie Marino Marini ze swoim kwartetem i piosenką w wersji włoskiej, którą Państwo doskonale znają z anteny Radia Pogoda. Na razie tyle i opowieść o Włoszech, tak a propos. Jedzie sobie człowiek na wakacje, chce sobie usiąść na plaży pod parasolem, ale jest tłok. No i właściwie to nie ma miejsc. Otóż chodzi o to, że lokalna policja w okolicach Neapolu we Włoszech robi obławy na parasolowych oszustów, bo tam ludzie...
1: Co to znaczy?
0: No tak, bo tam ludzie na całą noc zostawiają sobie te ręczniki, parasole, dmuchane flamingi i co tam jeszcze, różne utensylia plażowe, żeby...
1: W celu rezerwacji.
0: Tak, żeby wcześnie rano przyjść i już, proszę bardzo, miejsce zarezerwowane, już się kładą, już ten. Otóż nie. W ciągu jednej doby policja może zarekwirować nawet 40 takich parasoli. To znaczy każdego dnia znajdują się tacy ludzie, którzy te parasole zostawiają i ręczniki. Są one im konfiskowane i jeżeli taki parasol z komisariatu czy tam odpowiedniego miejsca chce się odebrać, 500 euro kary, proszę, pan, pani płaci.
1: No to u nas jest jednak wyższa kultura, ja ci powiem, bo ci od parawanów to jednak te parawany rozkładają i zabierają.
0: A dlaczego? Nie dlatego, że taka kultura. Zostawiłbyś raz na noc parawan nad morzem przy plaży.
1: I to byłby jednorazowy parawan.
0: Dokładnie, już byś go nie zobaczył. Gdzie lepiej wypoczywać? Państwo sobie sami odpowiedzą na to pytanie, a my gramy włoską piosenkę.

0: partitura.
1: Fajne, to prawda? Itsy bitsy teeny
2: winnie. To jest chyba lepsza wersja tej amerykańskiej, ja ci powiem.
1: Wykonuje Marino Marini. No w każdym razie inna. Za chwilę będą wiadomości. Tam bardzo ważna informacja o syrenach alarmowych. Co oznaczają, jaki jest rozpoczęcie alarmu, jak jest zakończenie, odwołanie. Tak przy okazji, proszę państwa, dostali państwo alert RCB z linkiem takim specjalnym. Proszę się nie martwić, sprawdziliśmy ten link. MSWiA pisze tym razem do nas, bądź przygotowany i proszę pobrać poradnik bezpieczeństwa. Sprawdziliśmy ten link, jest bezpieczny, tam jest rzeczywiście rządowa strona, więc spokojnie można tam zaglądać i nawet trzeba i poczytać sobie o tych zasadach bezpieczeństwa. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Markiza do Pyrgodzi rzekła:
3: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
2: A stolik na to zachwycony.
4: Nasz leżak pięknie rozłożony.
2: Narożnik na to się odzywa:
5: w ogrodzie słońca się zażywa.
2: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokotowie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum akademickie.pl.
8: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Zbigniew Wodecki zaśpiewa Znajdziesz mnie znowu. A Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, także po 9. A teraz wiadomości.
9: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Upał dziś w niemal całym kraju, nawet do 36 stopni.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
9: Dorota Werdecka. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk, który wczoraj przyjechał na Lubelszczyznę.
11: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
9: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
12: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
9: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania. W całej Polsce dziś gorąco, alert przed upałami wydany dla niemal całego kraju, w tym alerty drugiego i trzeciego stopnia w niektórych miejscach w Polsce. Tymczasem zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie tym mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
13: Mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
9: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają między innymi do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
14: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
15: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
14: Tak.
9: W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów, a to jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Raków Częstochowa wygrał na Malcie z Walettą 4-0, a GKS Katowice pokonał MŚK Żylina 3-1. Nasze drużyny awansowały tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. A dziś już rusza druga kolejka Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin z Jagiellonią Białystok. Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Waszyngtonie. W drugiej rundzie przegrała z rozstawioną z jedynką Jessica Pegulą 6-3, 3-6, 0-6. Był to jej czwarty mecz z Amerykanką i czwarta porażka. A już w niedzielę rusza turniej w Toronto. Zobaczymy w nim m.in. Igę Świątek i Maję Chwanińską.
10: Pogoda.
9: Pogodnie, słonecznie i bez opadów dziś na południu i południowym wschodzie. Od zachodu do centrum będą się jednak przemieszczać deszczowe chmury, miejscami też zagrzmi. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 w większości regionów, do 36 w centrum i na południowym zachodzie.
10: Lato w Radiu Pogoda.
17: Lato, lato, lato czeka.
18: 5 minut po godzinie 9:00. Dzień dobry.
8: Zygmunt Heiser.
18: Jasia Kruk. Witamy Państwa w piątek, 31 lipca. Jak ten czas leci. Koniec lipca, zaraz sierpień.
8: Ziu! O tak.
18: Ojej, mamy 212 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Adam, Helena, Iga, Ignacy i Jan.
8: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś też wielka chwila dla kogoś, kto zdobędzie 2000 zł funduszów czasów pogodowych na wymarzone wakacje w Radiu Pogoda. Jak było wczoraj, fragmencik malutki tej radości i przejścia do kolejnego etapu. Już za chwileczkę Państwo usłyszą na antenie Radia Pogoda. Wrócimy też do sprawy bobrów, gdyż bobry nurtują państwa.
18: Tak?
8: No nie chce być inaczej, tak. A teraz Zbigniew Wodecki. Boże,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Wszystko zaczęło się od tego, że w Szkocji po 400 latach znowu pojawiły się bobry i są na to dowody.
1: To się nazywa introdukcja gatunku, jakoś tak. W każdym razie,
0: właśnie,
1: w Polsce też był problem z bobrami, ale na całe szczęście mieszkamy na kontynencie, one sobie wędrują tam i z powrotem i teraz bobrów mamy dużo. Czasem to powoduje pewne nieporozumienia, chociaż to właściwie jest o połączeniach telefonicznych temat, a nie o bobrach. A zresztą posłuchają Państwo sami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja bym chciała powiedzieć taką anegdotę o bobrach. Na zakładzie pracy naszym, właściwie obok, jest taka mała rzeczka, przy której stały drzewa i były bardzo podgryzione przez bobry. Zgłosiliśmy to na straż pożarną, żeby przyjechali wyciąć te drzewo. Po 5-10 minut przyjeżdża straż pożarna, wyskakuje z wozu i pyta nam się, gdzie jest ta osoba pogryziona przez bobry. Zaszło tam bardzo duże nieporozumienie.
1: No właśnie, mi to się przypomina ten sketch. Las? Jaki las? Taki mały, biały dupelek.
0: Trzeba wyraźnie mówić i dobrze słuchać. I uniknie się wtedy takich sytuacji.
1: No, co z tym bobrem? A, siedzimy sobie, kawkę pijemy właśnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziękujemy za tę opowieść. Seweryn Krajewski przed nami. Uciekaj moje serce. Za chwilę będzie Hanna Skarżanka. Jest 12 po 9.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: czekał, kto czeka na finał tego tygodniowy funduszu czasów pogodowych, ten jeszcze chwilkę poczeka, no bo to się wydarzy po 12. A jak było wczoraj?
1: W piątym finale funduszu czasów pogodowych weźmie udział pan Jan. Gratuluję, panie Janie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Słyszymy się jutro o tej porze w grze o 2000 zł. A panu Łukaszowi bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Żałuję, że był taki krótki, ale w podziękowaniu wręczam panu upominki od Radia Pogoda, między innymi nasz kubeczek, książkę do letniej lektury i inne upominki przydatne nie tylko latem.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie Łukaszu.
3: No i proszę państwa, w tym tygodniu pan Jan idzie jak burza. Wygrywa w pierwszym starciu, w pierwszej rundzie ze wszystkimi przeciwnikami do dziś. Zobaczymy, jak będzie dziś. Czy historia się powtórzy?
0: Bo może być tak, proszę państwa, że właśnie teraz ktoś, kto się zgłasza do naszej zabawy na stronie www.radiopogoda.pl, będzie rozmawiał z Piotrem Sworakowskim i panem Janem. I wygra ten finał.
3: A,
0: i wygra 2000
3: przypominamy, złotych. Że 2000 do wzięcia.
0: Dzisiaj w okolicy 13 to już będzie taka rzeczywistość, że Radio Pogoda na wakacje słuchaczom rozda 10 tysięcy złotych. A jesteśmy dopiero na półmetku.
4: Radio Pogoda.

0: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
1: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
0: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Jak kochać, to kochać. Najpiękniejsza melodia z ogromnym rozmachem w wykonaniu Haliny Kunickiej. 28 minut po godzinie 9. Mówiliśmy przed 9 o opresyjnej policji we Włoszech, która zgarnia każdy parasol i każdy ręcznik, którym sobie rezerwują państwo czy lokalni tam wypoczywający nad morzem.
1: Na plaży.
0: Tak. Jeszcze wlepia mandaty. Nie, no to może gdzie indziej zmienimy kierunek. Może na Maltę. To jest bardzo popularny kierunek wśród Polaków.
1: Co tam na Malcie?
0: No też nie właśnie. Się okazuje, też nie. Represje jeszcze większe. Proszę państwa, otóż na Malcie od jutra, od sierpnia, każdy zagraniczny turysta, który bez koszulki pojawi się na ulicy, będzie się rozpychał na plaży albo robił jeszcze, to jest cały wykaz, różne inne rzeczy, dostanie mandat i to bardzo wysoki, od 50 do 500 euro. No i takie mandaty już były. No tam za różne przewinienia. A to palenie w nieodpowiednim miejscu, a to śmiecenie, a to coś tam. Zmienia się to, że turyści zagraniczni, między innymi z Polski, będą musieli zapłacić ten mandat na miejscu. A jak powiedzą, że nie mają pieniędzy, to za głowę i do aresztu. Nie będzie mandatów kredytowych, jak wrócę do kraju, to zapłacę.
1: U nas, mnie by się też marzyły takie mandaty za gołe torsy w przydrożnych restauracjach, na ulicach. Panowie z tymi brzuszkami piwnymi prezentują je z całą okazałością.
0: I dumą.
1: I nie ma żadnego wstydu, a jakiś mandacik, zwrócenie uwagi przynajmniej by się przydało. Ludzie, no tak nie wolno, no włóżcie tę koszulkę.
0: To ja dokładam od siebie palenie papierosów na plażach wszelkiego typu.
1: Też jestem.
0: To też jestem za mandatami. A dobra, bo jeszcze nas nazwą opresyjnymi. Tymczasem Andrzej Rybiński, wracamy do najpiękniejszych melodii. Mogłaś Małgosi, jest 9:30.

0: string.
1: Alina Kunicka śpiewała Marionetkę, a to było Sandy Show, oryginał.
2: Pięknie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 24 minuty 10. W różnych sprawach państwo do nas telefonują i nie będzie o bobrze. Dzień dobry.
3: Ja tu do Roberta Janowskiego prośbę złożyć życzenia z rocznicy pożycia małżeńskiego żonie i bym chciał piosenkę Przeżyłam z tobą tyle lat. Na 13 sierpnia jest rocznica.
2: No bardzo dziękujemy panu.
1: Może być kłopot.
2: Od miesiąca i jeszcze przez miesiąc Robert Janowski jest na wakacjach i nie ma koncertu życzeń w Radiu Pogoda. Za to mamy dużo innych atrakcji w weekendy. Od godziny 10 do 14 w sobotę Alfabet Kabaretu Tej. Bardzo serdecznie zapraszamy. To audycja Piotra Sforakowskiego. No a w niedzielę od 10 do 14 z kolei Płyta na lata, czyli prezentujemy albumy w całości państwu. Taki jest plan na wakacje. Proszę pana, będzie pan to musiał sam załatwić tego 13 sierpnia. Wielki bukiet kwiatów, coś z biżuterii i żona będzie zachwycona na pewno. Też na przykład. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Serdecznie pozdrawiamy.
4: Autopromocja.
5: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Teju śpiewał Zbigniew Wodecki.
6: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
14: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
20: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
20: Została ostatnia reklama.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O!
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak!
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: We Wrocławiu też dzisiaj będzie gorąco, sprawiedliwie, tak jak
1: ale
0: w całej
1: Polsce. Ale w nocy może popada.
0: Tak, sprawdzałeś?
1: Tak, takie no są możliwości.
0: Dobrze, niech pada, będzie taki wysyp grzybów, że łomatko jedyna. Za 13 minut będzie 10:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda, a to może i ja na grzyby pójdę albo na jagody.
1: No tak, tak, tak. Dobrze, porozmawiamy o tym później. Na razie powiedzmy dzień dobry. Piotr Skorakowski.
2: Może
1: o
2: na
1: twoich
2: poziomki,
1: pomysłach
2: co?
1: Na przyszły tydzień porozmawiamy, porozmawiamy. Piotrze, mówiliśmy o tym przed chwilą. 10 tysięcy, dyszka pęknie.
2: No tak, ale w ratach.
1: To prawda.
2: Co 2000, bo to dzisiaj piąty finał przed nami. Wczesnym popołudniem ktoś z państwa wygra nie 10, ale 2000 złotych, czyli ostatnią część z tych 10. Już dostatecznie to skomplikowaliśmy, więc uprośćmy.
0: 2000 tak, na wymarzone tak. Wakacje w Funduszu Czasów Pogodowych. To nas czeka jeszcze dzisiaj. Po godzinie 18 będzie potańcówka. Będzie. To są bardzo dobre plany na piątek. Ja w niedzielę zapraszam do wysłuchania audycji Płyta na lata, a później oddalam się na tygodniowy urlop.
1: No właśnie.
0: I to jest to, o czym chcieliśmy powiedzieć od początku.
1: Wytłumacz się z tego urlopu.
0: Będę w górach, troszkę u rodziców też, więc mam nadzieję, że pójdę na poziomki. Może nie z brzytwą, ale to ładna piosenka też mi się przypomniała. Na pewno na jagody i może na moje ukochane kanie. Jak ja tam grzyby, kanie.
1: Asiu, udanego urlopu.
0: Dziękuję
1: a my
0: bardzo.
1: Z Michałem państwa powitamy w poniedziałek.

0: autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
11: Nasze spotkanie rozpoczniemy od sprawdzenia, jak wygląda lato w mieście. Co prawda to sprawdzenie odbyło się dobre 60 lat temu, ale za to było bardzo przebojowe, a poza tym od spraw aktualnych mamy w Radiu Pogoda wiadomości. Już w tej chwili.
12: 3 osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Dorota Wertycka. 3 osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grodziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
13: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
12: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie 3 dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Starzec.
14: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
12: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale pierwsze obchody tej rocznicy zaczną się już dziś. W Warszawie o 18:00 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego, po nim uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Autobusy pojadą zmienioną trasą, utrudnienia w ruchu czekają również kierowców. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące migrantów. Sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium. drogą morską, opływając w pław falochrony. Zginęło już co najmniej 18 osób. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej esklawie Melidi, a Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
15: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
12: A losowanie drabinki turnieju w Toronto dziś wieczorem.
1: Pogoda.
12: Bez deszczu, słonecznie i pogodnie dziś w większości regionów, choć od zachodu w stronę centrum będą się w ciągu dnia przemieszczać deszczowe chmury. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, 30 do 34 w pozostałych regionach, do 36 w centrum i na południowym zachodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
11: I w ten sposób zaczynamy to piątkowe przedpołudnie pełne najpiękniejszych melodii na lato, no bo mamy przecież sam środek wakacji, a jeszcze do tego przed nami weekend, czyli wycieczki, podróże, spacer po lesie, działka, piknik albo jakiś kocyk w cieniu drzew, a może tylko leżak na balkonie. To już Państwo sami zdecydują, co warto robić, a czego nie. Na pewno warto słuchać Radia Pogoda pełnego najpiękniejszych melodii. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy przebojami zespołu Loving Spoonful, Jana Wojdaka i Waweli oraz Aliny Pszczółkowskiej. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakow.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wino jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Najpiękniejsze melodie towarzyszą Państwu w to piątkowe przedpołudnie. Za chwilkę Sława Przybylska zaśpiewa o słodkich fijołkach. Ja mam teraz od Państwa coś słodszego. Proszę tylko posłuchać.
1: Moje ulubione leśne owoce. Jakie? Oczywiście są to poziomki. Małe, czerwone, pachnące, aromatyczne kuleczki. Mają jedną wadę. Jest ich ciągle za mało. Człowiek schyla się po jedną, potem drugą, potem łazi po lesie z nosem przy ziemi jak pies tropiący. Nazbiera się garść, która znika w sekundę. Niebo w gębie, niam. Pozdrawiam, Alicja.
0: Jak ja się z panią zgadzam, pani Alicjo, również pozdrawiam. To prawda, że leśne poziomki pyszne i może się za nimi nachodzi człowiek, ale się nie podrapia. Proszę sobie wyobrazić krzak jeżyn i te najbardziej dorodne, czarne i dojrzałe. W samym środku tego gąszczu. I jak tu je zerwać, kiedy po drodze wszystko kłuje i drapie?

Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda lada chwila. Ja tylko przypomnę, że za niewiele ponad 2 godziny mamy finał zabawy Fundusz w Czasów Pogodowych i jedno miejsce w tym finale jest jeszcze wolne, więc jeżeli chcą Państwo wziąć udział w tej dzisiejszej rozgrywce o nagrodę główną 2000

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Została ostatnia reklama.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Dzień dobry, Ewa Podolska. To nasze ostatnie spotkanie, w którym rozmawiamy o cukrzycy, a rozmawiam z dr Alicją Mylczarczyk, diabetologiem. Pani doktor, ja wiem, że jeżeli mam cukrzycę, to mam większe ryzyko zawału serca, większe ryzyko udaru, a także są też inne powikłania. Proszę powiedzieć, co mam zrobić? Leczę się. Co mam zrobić, żeby zmniejszyć, żeby uniknąć tych okropnych przypadłości, o których powiedziałam, zmniejszyć ryzyko, że mi się to wydarzy?
3: Na pewno nie można skupiać się tylko i wyłącznie na kontroli, na obniżaniu stężenia glukozy.
2: Czyli nie wystarczy, że ja badam cukier i jest okej. Okay. Nie wystarczy.
3: Dokładnie, to nie wystarczy. Mhm. Tutaj jest bardzo ważna tak zwana interwencja wieloczynnikowa. Dobre wyrównanie metaboliczne, które zapewnia zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego, zmniejszenia rozwoju ryzyka powikłań, to nie tylko kontrola stężenia cukru, ale również dobra kontrola ciśnienia tętniczego, lipidów, czyli cholesterolu, triglicerydów, podobnie jak masę ciała, dążyć do prawidłowej masy ciała albo chociaż do obniżenia masy ciała. Również bardzo istotne jest to, że osoby, które już są po zawale, po udarze, powinny być leczone lekami, które mają udowodnione obniżanie ryzyka sercowo-naczyniowego.
2: Poważnie kończymy ten cykl o cukrzycy, ale ja chcę wrócić do początku naszych rozmów. Badajmy swój cukier.
3: To jest bardzo ważne. Badajmy po to, żeby wiedzieć, czy mamy cukrzycę, stan przedcukrzycowy, a wiedzieć mamy po to, żeby móc leczyć, bo skutecznie leczona cukrzyca zapewnia długie, dobre życie.
2: Bardzo serdecznie pani dziękuję. Naszym gościem była pani dr Alicja Mylczarczyk, diabetolog. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
0: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
4: Tylko przypomnę, że wszystkie odcinki cyklu Szlachetne Zdrowie znajdą Państwo w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, w tym te poświęcone cukrzycy, a z Ewą Podolską słyszymy się wkrótce w Radiu Pogoda.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć.

0: Radiu Pogoda Jerzy Połomski. W listopadzie w Opolskim Muzeum Polskiej Piosenki rusza wielka wystawa związana z tym artystą. Będzie można przyjrzeć się nie tylko temu, jak powstawały jego przeboje, ale także jak sam Jerzy Połomski pracował nad piosenkami i swoimi występami. Mnóstwo zdjęć, dyplomów, dokumentów, płyt, odznaczeń także. No będzie co oglądać na wystawie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Inaugurację tej wystawy zaplanowano na 19 listopada, a Radio Pogoda jest patronem tego wydarzenia, więc będziemy jeszcze Państwu o niej mówić.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce! Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka!
2: W USHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: USHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocham.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
12: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Reklama.
14: Maryla Rodowicz uświadomi nam za chwilę, co w życiu tak naprawdę się liczy, jeśli się nie ma większych ambicji. Potem usłyszymy piosenkę Na moście w Awinion Ewy Demarczyk, a teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
15: 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Wracają upały, są alerty również trzeciego stopnia. Inflacja na poziomie 3% to dane za lipiec.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
15: Dorota Werdecka. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec Józef K. odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. A teraz policyjne statystyki. Minionej nocy utonęła kolejna osoba w tym sezonie. To już 96 utonięć od początku czerwca. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i czujność podczas wypoczynku nad wodą. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, alarmują policjanci. Tym bardziej, że w najbliższych dniach wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać nawet do 36 stopni. W mieście może to bardzo przeszkadzać, na plaży niekoniecznie.
16: Dobrze, że wróciły. Lato musi być latem. Ci są urlopy, mają wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
17: Było bardzo chłodno. A teraz to już naprawdę jest pięknie.
18: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
15: A jeśli na zewnątrz, to szukać cienia, pić wodę i osłaniać głowę. Najlepiej unikać też przebywania na słońcu w godzinach, w których operuje ono najsilniej. O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
19: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszta, Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
15: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
10: Pogoda.
15: Możemy dziś liczyć na dużą dawkę słońca w całej Polsce, choć od zachodu w stronę centrum w ciągu dnia będą się przemieszczać deszczowe chmury, miejscami też zagrzmi. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, w pozostałych regionach od 30 w górę do nawet 36 w centrum, na południu i na południowym zachodzie.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
14: Czy Państwo wiedzą, kto to jest Lobo? Pewnie niektórzy z Państwa jeszcze pamiętają artystę, który u nas znany jest właściwie z jednego przeboju. Na świecie ma ich jeszcze kilka. Ma dzisiaj urodziny, dlatego powiem o nim troszkę za kilka minut, a za około pół godziny w cyklu Pogodne Lato będę wspominać rok 1964 z powodów filmowych. Teraz wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Przed nami przeboje Maryli Rodowicz, Ewy Demarczyk i Wiesławy Frejmanówny. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: życie w pieśni.
1: Naprawdę nazywa się Roland Kent Lavoie i dzisiaj świętuje swoje 83. urodziny. Karierę muzyczną rozpoczął w 61. roku, ale na szerszą popularność trzeba było poczekać jeszcze dekadę. W 1971 roku artysta zaczął nazywać siebie Lobo, co po hiszpańsku znaczy wilk, i właśnie wtedy przyszedł przełom. Jego piosenka Me and You and a Dog Named Boo dotarła do pierwszych dziesiątek list przebojów, zapewniając artyście międzynarodową popularność. Ale swój największy przebój Lobo nagrał pod koniec 72 roku. Posłuchamy go zaraz w całości. No i tak co roku Lobo wydał 3 single z piosenkami, które zapewniły mu wysoką pozycję wśród wykonawców muzyki rozrywkowej. Ta trzecia, Don't Expect Me to Be Your Friend, pojawiła się właśnie w 73 roku. I love you too much to ever start liking you. Na kolejne przeboje Lobo trzeba było trochę poczekać, ale artysta wrócił na listy przebojów w 79 roku z piosenką Where Were You When I Was Falling In Love. Później Lobo przeniósł się do Nashville, gdzie zaczął nagrywać piosenki, które cieszyły się popularnością wśród słuchaczy muzyki country. A jego popularność w drugiej połowie lat 80. zaczęła rosnąć w Azji, gdzie ukazały się jego składanki z najlepszymi piosenkami. Jeszcze na początku XXI wieku Lobo jeździł po Azji z koncertami, ale jego najnowsza znana mi płyta Love Me For What I Am ukazała się już dobre 15 lat temu. Sięgnijmy zatem po największy przebój Lobo, I'd Love You To Want Me, żeby przypomnieć sobie artystę, który dzisiaj kończy 83 lata.

0: Uwierz w siebie i weź udział w Funduszu Czasów Pogodowych, namawiała Zdzisława Sośnicka. No może nie całkiem do tego namawiała, ale ja namawiam do udziału w Funduszu Czasów Pogodowych. Dziś w finale 2000 zł wygra... no ktoś z Państwa, ktoś, kto się zgłosi do zabawy na stronie radiopogoda.pl. Niektórzy mają tę pewność siebie wrodzoną, inni na taką propozycję odpowiadają cytatem z serialu Wiś Tawiał, łatwo powiedzieć. Wszyscy chętnie wspominamy wakacje sprzed lat. Za chwilkę wspomnienie o dwóch filmach, które ukazały się w tym samym roku, na wakacjach właśnie, latem powiedzmy tak, ale na jeden z nich polscy widzowie musieli poczekać całe 10 lat. I wcale nie chodziło o akcenty polityczne, bo ich nie było, tylko o sceny z plaży nudystów. No ale warto było czekać, bo ten film jest często przypominany w różnych kanałach telewizyjnych. Ale zanim powspominamy filmy, przypomnimy sobie najpiękniejsze melodie Henryka Fabiana i Czerwono-Czarnych oraz Nila Sedaki.
1: Radio Pogoda.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek

0: pogodne lato.
1: Roku 1964.
0: Z radiem Pogoda.
1: 7 sierpnia tamtego roku w polskich kinach pojawiła się komedia Stanisława Lenartowicza Giuseppe w Warszawie.
2: I bandito! Sycylijski!
3: Che buono, lasciami dormire!
2: Ty byku! Polarny!
4: Zwróćcie mi automat albo dajcie spać.
2: Lasciami dormire! To coś zrobił z moimi spodniami! Patrz!
5: O, peccato. Dodejdzie darmia.
2: Tak, tak. Cud! Miracol! Przesem! Cud! Cud! Maryszka!
6: Proszę! A wszystko znowu byłoby na mnie.
1: Film nawiązywał do rzeczywistych doświadczeń dezertera z armii włoskiej, który ukrywał się w Warszawie. Nie wiem tylko, czy nazywał się Giuseppe Santucci, jak jego filmowy odpowiednik. Zygmunt Kałużyński chwalił komedię jako wydarzenie sensacyjne w dziejach martyrologii polskiej, uznając film Lenartowicza za próbę odejścia od martyrologii wojennej. Jednocześnie przyznawał, że film znajduje się w sferze fantastyki co do faktów, postaci i sytuacji. Mimo to jest może bliższy prawdy, napisał Zygmunt Kałużyński, niż w drobiazgowo realistycznych dramatach usiłujących odtworzyć czasy okupacji. To w Polsce, bo na świecie, zwłaszcza we francuskich kinach, w 1964 roku latem pojawił się film Żandarm z Saint-Tropez z Louisem de Funesem w tytułowej roli. Powodzenie tego filmu przeszło najśmielsze oczekiwania, a de Funesa uczyniło międzynarodową gwiazdę.
7: Zapraszam na kieliszek. Nie, to ja zapraszam. Na dobry początek. Gdzie jest wywieszka ostrzegająca o szkodliwości alkoholu? Właśnie mieliśmy malowanie. Nazwisko?
1: Film miał premierę 9 września, a więc jeszcze latem, ale polscy widzowie mogli go obejrzeć dopiero 10 lat później. Ale wspominam o tym, bo dziś mija 112. rocznica urodzin Louisa de Funesa. Ciekaw jestem, czy zdaniem państwa któraś z jego innych ról dorównała żandarmowi.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

0: Państwo dziś chyba w rozjazdach, albo przygotowują się Państwo do wydarzeń dzisiejszego popołudnia czy wieczoru. Bywa. Tylko proszę pamiętać, że dziś koniecznie trzeba mieć przy sobie butelkę wody do picia, wychodząc z domu. No i najlepiej chronić się przed upałem, po prostu nie wychodząc teraz z domu. Lepiej poczekać, aż temperatura zacznie się obniżać, słuchając najpiękniejszych melodii dla ochłody. Mireille Mathieu zaśpiewa zaraz jedną z nich.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Dziś w Wyborczej sanatoria i uzdrowiska. Alfabetyczny katalog miejscowości. Zabiegi i pomysły na czas wolny. Sprawdź, dokąd pojechać na leczenie i rehabilitację. Sanatoria i uzdrowiska. Dziś w Wyborczej.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewia, tanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
18: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Marian, okazja jest.
23: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
22: Ale to mega okazja w Media Expert.
23: A nie, no to już wróciłem.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
0: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
1: Autopromocja. Reklama.

0: 99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Markiza do Pergold rzekła:
4: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
3: A stolik na to zachwycony.
5: Nasz leżak pięknie rozłożony.
3: Narożnik na to się odzywa:
6: w ogrodzie słońca się zażywa.
3: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokotowie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca. Reklama.
10: Właśnie mija południe, więc w Radiu Pogoda teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości, po których Halina Kunicka zapewni, że świat nie jest taki zły. Przypadek? Nie sądzę. Tym bardziej, że potem usłyszymy zaproszenie nad morze w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego.
11: Upały i burze, za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Wrócimy też do wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie również o rosnącej liczbie stulatków w Polsce.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
11: Marcin Szamiński, witam i zapraszam. Tylko północ kraju, od Szczecina przez Trójmiasto po Elbląg, bez jakichkolwiek ostrzeżeń pogodowych. W pozostałych regionach uważajcie na upały, to głównie alerty drugiego stopnia, ale na południowym zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce trzeciego, najwyższego, tam nawet 37 stopni w cieniu. W większej części wschodniej Polski po południu i wieczorem także alerty pierwszego stopnia przed burzami z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami gradem. Upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze się to dobrze kończy. Minionej doby utonęła kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą więc o rozsądek.
12: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
11: Mówi ratownik z Bydgoszczy Szymon Różański. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Tyle jeśli chodzi o kraj. Polski resort dyplomacji ostrzega też przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim w formie komunikatu push na telefony. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
13: Uniewinnieni zostali Paweł i Józef K., główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym sąd okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
11: Pracował w jednej z lubelskich restauracji i miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje ABW. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
7: Pogoda.
11: Najwięcej słońca i sucho na południu i południowym wschodzie. Po południu od zachodu ku centrum będą jednak postępować przelotne opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu do 36 miejscami w centrum.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
10: No właśnie, właśnie, proszę uważać w tym upale na siebie i proszę zawsze mieć pod ręką coś do picia. Od kilku minut mamy piątkowe popołudnie, skoro tak, to niespełna pół godziny zostało do dzisiejszego finału rozgrywek funduszów czasów pogodowych. Stawką dzisiejszego pojedynku na najpiękniejsze melodie będzie nagroda główna tej edycji, czyli 2000 zł. Wcześniej, za kilka minut wrócimy do początku lat 80. z pewnego aktualnego powodu. A teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie na początek letniego popołudnia w piątek. Tak się zrymowało. W wykonaniu Haliny Kunickiej, Zbigniewa Wodeckiego i Gilberta O'Sullivana. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: I tak łagodnie kończy się przebój Gilberta O'Sullivana, Claire. Teraz zaproszenie do słuchania Radia Pogoda w sobotę, czyli jutro od 10. To jest pora, kiedy podczas wakacji staramy się z Tadeuszem Osipowiczem poukładać sprawy kabaretu tej w porządku alfabetycznym. Tadeusz był jednym z członków tego kabaretu, a dokumentowaniem jego działalności zajmował się niemal od początku istnienia Teja, więc jest najlepszym źródłem wiedzy o tym kabarecie, który swoje największe triumfy święcił na początku lat 80.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: Bardzo serdeczne dzięki. Wspaniały początek weekendu. Przeniesienie w czasy złotego naszego kabaretu Zenka Laskowika i Smolenia. Dosłownie jest to wielkie przeżycie. Wtedy naprawdę to była wartość nieprzeciętna. Ofiarowanie komuś biletów na spotkanie z Laskowikiem to było chyba najlepszym prezentem, jaki można było komuś zrobić.
0: No tak.
1: Wspaniały artysta, wspaniałe czasy. Serdeczności, panie redaktorze. Waldek z Konstancina.
0: Serdeczności oczywiście odwzajemniam, panie Waldemarze. Te czasy wrócą jeszcze za tydzień czy dwa w opowieściach Tadeusza Osipowicza, kiedy bilet na przedstawienie Teja był najlepszym prezentem, a jutro proszę się spodziewać m.in. wspomnień o Janie Kaczmarku, z którym Tej był w przyjacielskich stosunkach, i o Zenonie Laskowiku, czyli kierowniku całego zamieszania. Zaczynamy jutro, zaraz po wiadomościach o 10 w Radiu Pogoda.

0: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: W 10. edycji Funduszów Czasów Pogodowych przyszedł czas na finał numer 5, więc jesteśmy dokładnie w połowie naszej zabawy i to się mniej więcej zgadza z kalendarzem. Ze mną są pan Jan, który ma za sobą 4 wygrane pojedynki na najpiękniejsze melodie. Dzień dobry, panie Janie.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Skoro pojedynek, to jest jeszcze ktoś, kto też ma w planach wygranie głównej nagrody naszej zabawy, czyli 2000 zł na wakacyjne wsparcie. To pani Bożena, którą serdecznie witam w finale, od razu w finale naszej zabawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Rozgrywka będzie się składać z rund, które z kolei będą parami zagadek muzycznych, po jednej dla każdej ze stron. Za prawidłowe rozwiązanie zagadki przyznaję punkt, a rozwiązaniem jest tu nazwa bądź nazwisko wykonawcy fragmentu muzycznego, jaki pojawi się w zagadce. I po każdej rundzie sprawdzę wynik. Jeżeli ktoś z państwa będzie mieć więcej punktów, to wygrywa finał i 2000 zł. Jeżeli będzie remis, gramy dalej. Jeżeli te zasady są jasne, zabierzmy się za grę.
3: Oczywiście.
1: Dzisiaj jako pierwsza odpowiadać będzie pani Bożena. Pani Bożena, proszę powiedzieć, kto to śpiewa?

0: Abba.
1: Oczywiście, że Abba. Stan pojedynku 1-1, więc remis. Gramy dalej. Druga runda przed nami. Zagadka dla pani Bożeny. Kto to śpiewa?
2: Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj.
3: No oczywiście Mieczysław Sok.
1: No oczywiście, że tak. Ma pani już 2 punkty na swoim koncie. Ciekawe, jak da sobie z zagadką radę pan Jan. Uwaga. Każdemu.

0: Winicki?
1: Prawie.
0: Wojnicki, przepraszam. Wojnicki.
2: No właśnie, ale to już po czasie. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Pani Bożena jest zaskoczona. Mocno, prawda? Pani Bożenko, proszę zdradzić, czy ma pani jakieś plany w związku z tą nagrodą?
3: Mieszkamy, pewnie pojedziemy.
2: Świetny kierunek. Życzę, żeby wydatki nie przekroczyły wysokości tej nagrody, funduszów czasów pogodowych, a jeżeli już, to nieznacznie. A pana Jana też nie zostawiamy z niczym. Panie Janie, mam tutaj zestaw upominków od Radia Pogoda. Wszystkie zapakowane do pojemnej, pogodnej torby Radia Pogoda i opakowane tak, żeby ten nasz radiowy kubeczek dotarł do pana w całości.
0: Dziękuję bardzo.
2: Przed nami weekend, a po nim zabieramy się za kolejną serię pojedynków prowadzących do piątkowej gry o 2000 zł. Za tydzień już? Czy państwo już dołączyli do naszej zabawy Fundusz Czasów Pogodowych? Bo jeżeli nie, to prosto i szybko to się robi na naszej stronie radiopogoda.pl. Proszę mieć telefon przy sobie w poniedziałek. Kolejne 2000 zł na wakacyjne wsparcie wydatków czekają.
4: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: To partita w piosence o dawaniu, które, jak często się mówi, jest największą radością. Nie tak dawno temu dowiedziono też czegoś znacznie ważniejszego. Dawanie i dzielenie się z innymi tym, co się ma, dobrze wpływa i na dającego, i na obdarowywanego. W przypadku tej drugiej osoby to jest raczej jasne, w przypadku tej pierwszej to kwestia chemii. Zadowolenie, że się komuś sprawiło radość albo pomogło, sprawia, że nasz układ nerwowy się reguluje, w krwi pojawiają się hormony związane ze szczęściem, spokojem, pewnością siebie. Nie trzeba o tym pamiętać, ale warto pomagać i sprawiać innym radość. Mam nadzieję, że Państwu sprawią radość najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Czerwonych Gitar, Jolanty Zykon i Briana Highlanda. Już za chwileczkę.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Markiza do Pergoli rzekła:
5: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
4: A stolik na to zachwycony.
6: Nasz leżak pięknie rozłożony.
4: Narożnik na to się odzywa:
7: w ogrodzie słońca się zażywa.
4: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Kurczy mi się brzuszek z głodu.
1: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Padaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus

0: została ostatnia reklama.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
3: Reklama.

Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie za.

A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Została ostatnia reklama.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Reklama.
10: Za tobą pójdę jak na bal Krzysztofa Krawczyka i Gdybyś kochał, hej, zespołu Breakout. Te najpiękniejsze melodie na lato za chwileczkę zabrzmią w Radiu Pogoda, a teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. Groźba 20 lat więzienia za spowodowanie tragedii na drodze to w Wielkopolsce. Za chwilę też dane o inflacji i co ze stopami procentowymi.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
12: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
11: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamiennej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
13: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
11: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic i wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk, przypomnę, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sejm opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. To nie ucieszy posiadaczy kredytów. Wzrost inflacji może zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści PKO BP. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług wzrosły w lipcu o 3% porównując rok do roku. Zdaniem ekspertów przy takich warunkach obniżek stóp procentowych można się spodziewać dopiero w połowie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
2: Między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica.
11: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
7: Pogoda.
11: W większości kraju upalnie, na południu i w centrum maksymalnie nawet 37 stopni. Po południu jednak lokalnie mogą się pojawić burze na krańcach wschodnich oraz postępujące od zachodu ku centrum kraju opady deszczu.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
10: Wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Przed nami przeboje Krzysztofa Krawczyka i zespołów Breakout oraz Bonnie M, a potem wrócimy do Louisa de Funesa i jego filmowych ról. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut pojawią się też inne wspomnienia, ale usłyszą je Państwo we właściwym czasie. Dzień dobry.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr.

0: Dzisiaj przypada 112. rocznica urodzin Louisa de Funesa. Wspomniałem o tym przy okazji mówienia o roku 64, kiedy to na początku września premierę miał film Żandarm z Saint-Tropez. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja w temacie Louis de Funès. Mhm. Najlepsze jego role oprócz żandarma z Saint-Tropez,
0: no właśnie,
1: to jeszcze film Kapuśniaczek, genialny, i Skrzydełko czy Nóżka ze znakomitą muzyką Władimira Kosmy. Polecam gorąco. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Kierowca autobusu miejskiego z Poznania.
0: Wzajemne pozdrowienia dla pana kierowcy. Potwierdzam, świetne filmy. Kapuśniaczek lubię bardzo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Filmy Louisa de Funesa zawsze poprawiały i poprawiają mi humor. A jego charakterystyczny styl, zabawne miny i niezwykła energia sprawiają, że jego filmy do dziś ogląda się z wielką przyjemnością. Dla mnie takim topem filmów, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, to jest pierwszy Żandarm z Saint-Tropez,
0: no tak,
2: drugie Wielka Włóczęga, trzecie Skrzydełko czy Nóżka, potem Hibernatus i Mania Wielkości. No. Pozdrawiam, Alicja z Opola.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Alicjo. Hibernatusa też bardzo lubię i jeszcze lubię serię filmów o Fantomasie. Ale wszystko razem brzmi jak zachęta do obejrzenia swojej ulubionej komedii z Louisem de Funesem w rocznicę jego urodzin. Czyli dzisiaj, po południu, wieczorem, kiedy państwu wygodnie.

0: Przed 13 mówiłem Państwu o tym, dlaczego warto dawać i dzielić się z innymi tym, co się ma. W skrócie, bo to daje radość obu stronom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie redaktorze, a Pan mi sprawi radość jutrzejszą audycją związaną z czasem Jana Kaczmarka.
0: O, świetnie.
1: Bo to były czasy studenckie. Moja przyjaciółka z roku miała sympatię z roku Jana Kaczmarka.
0: No proszę.
1: I to był okres, kiedy bywaliśmy na ogniskach takich wspólnych, na rajdy. Mam zresztą zdjęcie pamiątkowe z rajdu, kiedy Jasio Kaczmarek idzie i gra na gitarze. No wspaniałe czasy. Jak pan przypomni mi te czasy, to po prostu rozpłynę się ze szczęścia.
0: A to od razu wyjaśnię, że Jan Kaczmarek będzie bohaterem jednego z haseł alfabetu kabaretu tej. Usłyszymy też piosenkę, którą śpiewał w Opolu podczas przedstawienia Z tyłu sklepu. Natomiast do dłuższej opowieści o Janie Kaczmarku to bym musiał namówić pana Jerzego Skoczylasa, co nie jest chyba niemożliwe. No ale jeszcze tego nie próbowałem. Ale jutro Jan Kaczmarek będzie fragmentem większej całości, którą nazwałem Alfabet kabaretu tej i do której zapraszam państwa co sobotę od 10.
2: Autopromocja.
3: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
4: Coraz góry krzyknie.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
14: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
18: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
19: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
19: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlor.

0: zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
0: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: To był Johnny Cash, a teraz będzie wspomnienie niedawne, przez co bardzo wyraźne. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Pozdrawiam pana Piotrze. Pragnę podzielić się moją radością. Nowa kładka przy przystani rzecznej Czerwonak Marina, łącząca dwa brzegi Warty, otwarta. Mój pierwszy spacer przedwieczorny w środę tego tygodnia był wspaniały. Idąc przez kładkę, oczy ujrzały piękno, uszy napełniły się dźwiękami. Spacerowicze nawiązywali rozmowy. To było spotkanie integracyjne. Widać, że ludzie cieszą się ze skrawka naszej ziemi. Pozdrawiam wszystkich, których spotkałam na kładce. Szymonowi, mistrzowi debat historycznych, życzę powodzenia w dalszych przygotowaniach. Mira, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiam również pani Miro. Zastanowiły mnie te debaty historyczne na moście. Gratuluję nowej kładki w Czerwonaku i proszę się nie dziwić, że to spotkanie na kładce było integracyjne. To przecież rodzaj mostu, taka kładka, a mosty łączą nawet odległe brzegi.

0: tym spacerze Szekspir napisał sonet, przetłumaczył go Czesław Miłosz, Maciej Małecki dopisał do tego muzykę, a całość pięknie wykonała Łucja Prus. Za chwilkę usłyszymy kolejne najpiękniejsze melodie, to będzie Blue Moon w wersji zespołu The Marshals, a potem Guantanamera w wersji tercetu egzotycznego. A od 14 popołudniowego towarzystwa będzie Państwu dotrzymywać Monika Tarka. Ja jeszcze raz zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10, kiedy razem z Tadeuszem Osipowiczem będziemy układać alfabet kabaretu tej.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
21: Została ostatnia reklama.
3: Castorama.
11: Teoria
3: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Dziś w Wyborczej sanatoria i uzdrowiska. Alfabetyczny katalog miejscowości. Zabiegi i pomysły na czas wolny. Sprawdź, dokąd pojechać na leczenie i rehabilitację. Sanatoria i uzdrowiska. Dziś w Wyborczej.
6: Została ostatnia reklama.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii na lato. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
11: Gwałtowne burze i wysokie temperatury. Za chwilę wrócimy do alertów. Potem kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Będzie też piknik stowarzyszenia byłego premiera.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Marcin Krzemiński. Najpierw jednak ważna informacja dotycząca Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Będą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty najniższego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz północnej części lubelskiego, a także części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. Dodam, że aktywne pozostają też alerty przed upałami, które lokalnie sięgają trzeciego najwyższego w skali stopnia. To na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Tam nawet 36-37 stopni. Biegli przeprowadzą analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodzi z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
13: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
12: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, między innymi z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
13: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
12: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
11: W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów i Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To ma być festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Choć zdaniem niektórych czas na młodszych niż obecni liderzy najważniejszych partii.
14: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi. Przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich
0: takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowania.
11: Wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. W czerwcu z usług kolei skorzystało ponad 39 milionów pasażerów, to prawie 8,5% więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego. Z drugiej strony to wynik o 2,3 miliona mniejszy niż w rekordowym maju. Za to jednak w czerwcu średnia odległość przejazdu pasażera była o ponad 4 km dłuższa niż we wspomnianym maju.
6: Pogoda.
11: Na ogół od 30 do 34 stopni, ale w centrum może być nawet 37, na Pomorzu z kolei najchłodniej, tam 28. Na ogół sucho, ale od zachodu kraju mogą wkroczyć opady deszczu, a na wschodzie pod wieczór możliwe burze.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
8: Lato, lato, lato czeka.
10: A na niektórych czekają wakacje i urlop. Pewnie niektórzy z Państwa już nie mogą się doczekać i liczą ostatnie godziny w pracy, a potem już zabawa, szaleństwo, wypoczynek przede wszystkim, więc tym wszystkim życzę już teraz przyjemnych wakacji. Mam nadzieję, że zabierzecie ze sobą Radio Pogoda. Przypomnę, wystarczy ściągnąć sobie zupełnie za darmo aplikację Radio Pogoda, żeby móc podróżować razem z nami, słuchać tych wszystkich najpiękniejszych melodii na lato. A w dzisiejszym pogodnym popołudniu, oprócz oczywiście muzyki, którą Państwo kochają, będzie też konkurs Daję Słowo i ostatnia szansa na wygranie parasolki Radia Pogoda. A kto nas dzisiaj pozdrawia na początek programu?
9: Dzień dobry, nazywam się Barbara, pozdrawiam i słucham cały czas Radia Pogoda. Jestem stałą słuchaczką, wielbicielką. Pozdrawiam, miłej pracy życzę. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

My Rifle, My Pony and Me z filmu Rio Bravo, Dean Martin i Ricky Nelson, i przypominają się czasy, kiedy wszyscy bawili się w kowbojów i Indian, kiedy właśnie w telewizji było bardzo dużo westernów, które wszyscy oglądaliśmy, chociaż teraz trochę ta moda powraca, chociaż w bardziej takim nowoczesnym wydaniu, bo te duże platformy streamingowe też robią filmy osadzone właśnie w Stanach Zjednoczonych, w środowisku kowbojów, są farmy, jest hodowla bydła, są oczywiście różne walki rodów, które sprzedają w Stanach Zjednoczonych później wołowinę i walczą o rynek steków nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie. No niemniej to się teraz przypomina, jak się słucha takiej piosenki Deana Martina i Rickiego Nelsona. A jak Państwo chcą wiedzieć, jak wyglądało śniadanie kowbojów, to wystarczy wejść na naszą stronę radiopogoda.pl, tam można o tym przeczytać, o słynnych, tanich, sycących Johnny Cakes, smażonym placku kukurydzianym, który był idealną przekąską podczas długich spędów bydła, i tak jak naleśniki są i w wersji takiej na słono, i w wersji na słodko, podobnie było z tymi plackami kukurydzianymi. Nawet znajdą Państwo na naszej stronie przepis na takie placki, także można wypróbować i poczuć się jak kowboj.

0: Leni w Radiu Pogoda i jeszcze telefon od Państwa a propos piosenki Dina Martina i Rickiego Nelsona z filmu Rio Bravo.
1: Ja wtedy chodziłam do 6 klasy szkoły podstawowej i teraz się czuję, jakbym miała 13.

0: jazdy. No i takie pytanie, bo mam w głowie nazwę pewnej potrawy, która właśnie do takiego weekendu pasuje. Jak państwo myślą, o co mi chodzi właśnie a propos takiego weekendu, w który odpoczywamy, zwalniamy, co to może być za potrawa? 22 444 4004 to nasz numer telefonu.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
4: Hurra, dziękuję bardzo.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Szukasz wyjątkowego prezentu ślubnego? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Największy sklep z ceramiką bolesławiecką w Polsce. Tysiące produktów, ogromny wybór dekorów i wzorów oraz atrakcyjne ceny. Wybierz gotowy zestaw prezentowy dla nowożeńców, skomponuj własny lub podaruj voucher prezentowy. Strefa Bolesławiec, Poznań, ulica Romana Maja obok Ronda Starołęka. Dla klientów bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Prezent ślubny, który zostaje na lata.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once Emile, always Emile.
1: Reklama.

0: Zegarmistrz światła i Tadeusz Woźniak z pomocą Alibabek na antenie Radia Pogoda. Pytałam się Państwa, jaka potrawa pasuje do weekendu, kiedy zwalniamy, odpoczywamy, nie pracujemy. Jaką potrawę mam w głowie, a właściwie jej nazwę? No i oczywiście część z Państwa szybko się domyśliła, o co chodzi.
1: Moim zdaniem potrawa nazywa się truski leniwe. Pozdrawiam, Krystyna. Ale z Warszawy. Wszystkiego dobrego.
2: Leniwe podawane później z maszełkiem. Pycha. Pozdrawiam.
3: Leniwe tukiem.
4: Wspaniałe danie. Narobię tych kuteczek na 2-3 dni dla całej rodzinki. Poleję masełkiem, startą bułką. Przepyszne danie. Gorąco polecam. I życzę smacznego.
0: No właśnie, smacznego. Leniwe na leniwy weekend, pierwszy sierpniowy. Może Państwo skorzystają i zrobią sobie leniwe.

0: Trzeba szczęśliwym być. Janna Jantar, a wracając do leniwych na leniwy weekend, państwo komentują.
1: Słyszę o leniwych. Na weekend nie ma problemu, kluseczki smaczne, ale ja będąc w Serocku, urzekła mnie cena pierogów z wiśniami, więc przetestuję. 5 sztuk tam na przystani 30 zł. Mhm. 30 zł za 5 pierożków. Smacznego życzę, no bo ja na pewno bym nie zamówiła. Więc ja testuję pierożki z wiśniami. Pozdrawiam babcię Marysię.
0: Ja też pozdrawiam, no ale nie można by tego nazwać jednak paragonem grozy, jeżeli chodzi o te rzeczy, które kosztują dużo właśnie gdzieś tam nad wodą w czasie wakacji. Jeszcze jeden telefon od państwa w sprawie leniwych, a może niekoniecznie.
2: Dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Ja też myślałam o jakiejś potrawie i pomyślałam o pierogach z jagodami na przykład, ale leniwe również dobre, a może by ktoś dał przepis na dobry, leniwy pierożek. Pozdrawiam panią i wszystkich słuchających. Jagoda.
0: Dziękuję pani Jagoda. No może ktoś zadzwoni i poda jakiś przepis na leniwe, które zawsze wychodzą.
3: Radio Pogoda. Reklama.

0: minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, lewia, tanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Została ostatnia reklama.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Reklama.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 270. Liceum akademickie.pl.
0: Reklama.
14: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
16: To jest Radio Pogoda w piątek, piąteczek, piątunio. Już ustawiam dla Państwa kolejne najpiękniejsze melodie na lato, takie jak Być kobietą Alicji Majewskiej czy Bądź moim natchnieniem Andrzeja Zauchy. Ale zanim je usłyszymy, czas na wiadomości. Jest 15:00.
17: Gorące emocje w Sejmie w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Potem kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, a także goryle niedostępne w warszawskim zoo.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
17: Marcin Krzemiński. Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
18: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy. Czy w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
17: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kośniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej został pozbawiony poselskiego immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Sejm natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Do popełnienia przestępstw miało dojść w trakcie wiecu Prawa i Sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Bąkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla wybierających się z wizytą do warszawskiego zoo. Od dziś do odwołania goryle będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.
2: Pogoda.
17: Najchłodniej nad morzem, tam miejscami zaledwie 22-23 stopnie. Zaledwie, bo na południu kraju nawet do 37. Tam też dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze więcej chmur. Lokalnie może padać, możliwe też burze.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
16: Zapraszam na piękne, muzycznie pogodne piątkowe popołudnie, oczywiście w Radiu Pogoda. Wrócimy też do przepisu na leniwe, bo pojawiły się 2 zaskakujące przepisy od Państwa. No i będzie też piosenka na Wasze życzenie. A zaczynamy po godzinie 15 od wizyty na plaży i od wstydliwej dziewczyny, która wprawdzie przebrała się w kostium kąpielowy, ale jest tak skąpy, że boi się w nim pokazać.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. Prosili Państwo przepis na dobre leniwe, no i proszę, jest.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Anna z Krakowa. Rewelacyjny przepis na leniwe pierogi. Wrzucam do rondla surowe jajka, bijam dwa, trzy, trzeba je ubić trochę, rozszczepać. Wkładam do nich ser, ja zawsze używam bez laktozy twaróg, widelcem tylko wymieszam i do tego dosypuję mąkę i odrobinę soli. I żeby były takie nakładzione kluski, zagotowuję wodę, łyżką nabieram te pierogi i oczywiście do wrzątku. Smacznego.
0: Ja też życzę smacznego. Pierwszy raz słyszę o tym, żeby leniwe robić jak kładzione. Warto wypróbować taki sposób. Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden przepis na leniwe, które zawsze wychodzą.
2: Dzień dobry. Podaję przepis na leniwe, które zawsze wychodzą. Wyjście do pobliskiego sklepu garmażeryjnego. Smacznego.
0: No ale to czy to leniwe wychodzą, czy my wychodzimy? No w każdym razie to takie leniwe dla leniwych.

0: Elvis Presley, jego słynne niebieskie zamszowe buty Blue Suede Shoes. Jak pojechałam do Graceland, czyli do posiadłości Presleya, to właśnie myślałam, że zobaczę te słynne zamszowe niebieskie buty, bo wiedziałam, że Elvis je miał, potem podarował je swojemu przyjacielowi, ale ten przyjaciel potem po śmierci Elvisa Presleya w różnym muzeum je udostępniał. Między innymi właśnie pojawiły się także w Graceland, ale niestety już ich tam nie ma, bo jak się okazało, w 2024 roku zostały one sprzedane na aukcji chyba za 150 tysięcy dolarów. Kupił je pewien prywatny kolekcjoner z Kalifornii i pewnie gdzieś tam je trzyma teraz w sejfie. Za chwilę Irena Jarocka, 100 lat czekam na twój list. Będzie też piosenka na specjalne państwa życzenie.
1: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop, mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony, www.spyshop.pl.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cenisz wyjątkowe i piękne rzeczy? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Znajdziesz tu największy wybór oryginalnej ceramiki bolesławieckiej w regionie. Kubki, filiżanki, czajniki, talerze, dzbanki oraz inne elementy zastawy stołowej. Czekają zarówno popularne, jak i unikatowe dekoracje. Przyjdź po gotowe zestawy podarunkowe lub zapakuj wybrane naczynia na prezent. Konkurencyjne ceny i bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Poznań, ulica Romana Maja 1 przy Rondzie Starołęka.
6: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia. Carrefour,
7: mnie jest. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
8: Oh.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a

0: Dziś w Wyborczej sanatoria i uzdrowiska. Alfabetyczny katalog miejscowości. Zabiegi i pomysły na czas wolny. Sprawdź, dokąd pojechać na leczenie i rehabilitację. Sanatoria i uzdrowiska. Dziś w Wyborczej.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Markiza do Pergoli rzekła:
3: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
2: A stolik na to zachwycony.
4: Nasz leżak pięknie rozłożony.
2: Narożnik na to się odzywa:
5: w ogrodzie słońca się zażywa.
2: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokotowie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Deszczowy lipiec w piosence Zdzisławy Sośnickiej. No, w tym roku to akurat by faktycznie pasowało. Dzisiaj jednak lipiec się już kończy, jutro zaczyna się sierpień. Ciekawe, jaki będzie tego roku. A teraz na naszej antenie...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Jak chcą Państwo usłyszeć jakiś utwór, którego być może na co dzień nie gramy, albo gramy bardzo rzadko, albo w ogóle chodzi za Wami jakaś melodia, to wystarczy wykręcić nasz numer 22 444 4004. Ja z przyjemnością spełnię to muzyczne życzenie. Dzisiaj kolejne z kolejki życzeń.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie piosenki na życzenie. Chciałbym prosić o piosenkę Zaproście mnie do stołu Elżbiety Wojnowskiej. Mm-hmm. W tym czasie, kiedy ona była śpiewana na festiwalu w Opolu, ja mieszkałem w Opolu i właśnie byłem na tym koncercie. Było coś przepięknego, bo oprócz piosenkarki był również chór, pamiętam, Politechniki Szczecińskiej, chyba 100 osób. Wyglądało to przepięknie, brzmiało przepięknie. Także bardzo proszę o tę piosenkę. Henryk z Katowic. Dziękuję, do widzenia, miłego.
0: Dziękuję nawzajem. No to posłuchajmy nagranie Elżbiety Wojnowskiej i Ali Babek. Zaproście mnie do stołu.

0: Eldorado, Gumba i Dance Band w Radiu Pogoda. Wracamy jeszcze na chwilę do leniwych. Taki telefon od Państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja dzwonię ze sprostowaniem, bo nie wiem, czy pierogi leniwe są, czy to są kluski leniwe, a nie pierogi. Właśnie słucham, że cały czas pierogi leniwe, kiedy to są kluski leniwe.
0: No właśnie i jedno i drugie, jak się okazuje, chociaż te pierogi są bardziej leniwe niż kluski, prawdę mówiąc, bo generalnie chodziło o to, że pewnej gospodyni prawdopodobnie nie chciało się robić pierogów z serem. Bo to przecież te same składniki, mąka, woda, jaja, biały ser, czy też twaróg. No i dlatego postanowiła po prostu zamiast osobno wyrobić ciasto na pierogi, wałkować, wykrawać, nadziewać serem, pracowicie zlepiać brzegi każdego pierożka, wszystko wymieszać razem i po prostu zrobić, że tak powiem, to wszystko w jednym. I stąd ta nazwa pierogi leniwe, dla leniwej gospodyni. No ale przez to, że rzeczywiście wyglądają jak kluski, no to pojawiła się druga nazwa, czyli kluski leniwe. Chociaż jako kluski to one już takie leniwe nie są przecież, bo też wymagają jednak sporo pracy. Także co dom, to obyczaj. Można i tak, proszę Państwa, nazywać. Ważne, żeby były pyszne i żeby smakowały. Już za kilka minut w Radiu Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii. Posłuchamy między innymi Abby i ich przeboju Money, Money, Money.
2: Autopromocja.
3: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Reklama.
12: To jest Radio Pogoda i nasze pogodne letnie popołudnie z piosenkami, które nigdy się nie zestarzają, takimi jak chociażby Miloch, Edith Piaf, czy Kasztany Nataszy Zylskiej. To wszystko po 16, a na razie wiadomości.
13: Za chwilę upały, deszcz i ich wpływ na roboty drogowe. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u chodzi o rakietę. Od jutra kolejni specjaliści i badania dostępne przez e-rejestrację.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Alerty dotyczące wyładowań, deszczu i gradu dostali też SMS-owo od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy 8 województw. Aktywne pozostają również alerty przed upałami w niemal całym kraju. W wielu miejscach na południu to alerty najwyższego 3 stopnia. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców, dosłownie i w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów. To sprawia, że część osób zastanawia się, czy to nie wstrzymuje inwestycji.
14: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
13: Wyjaśnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Nie tylko by pomóc, ale i też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
15: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
13: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii, Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
13: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie, telefonicznie lub w rejestracji przychodni.
7: Radio Pogoda. Co jest grane?
8: Patrycja Strupińska, zapraszam. Przed nami jubileuszowe 20. Dąbskie Wieczory Filmowe w Szczecinie. Dzisiaj o 21.30 na plaży w Dąbiu pokaz filmu Bałtyk w reżyserii Iggy Lis. Seans poprzedzi prelekcja, a wstęp jest bezpłatny. W niedzielę Kraków stawia na wodne emocje. W ośrodku Kolna odbędzie się bezpłatny PGE kajakowy narodowy. W programie kajaki, deski SUP, pokazy sportowe i spotkanie z olimpijką Klaudią Zwolińską. Start o godzinie 11. Udział jest bezpłatny. W letni weekend rozkręca się również Poznań. Dzisiaj nad Jeziorem Strzeszyńskim zagra Oskar Cyms, a w sobotę scenę przejmie Mary z Polski. To kolejne koncerty cyklu Na Falach. Początek o 20. Warto tutaj zajrzeć. Wstęp jest wolny.
7: Pogoda.
13: Najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie. Od zachodu ku centrum mogą postępować przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami możliwe burze z gradem. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu do 36 miejscami w centrum.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
12: To jest piątkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Po godzinie 16 kolejne najpiękniejsze melodie na naszej antenie, ale zaproszę też Państwa na konkurs. Daję słowo. Już za pół godziny można będzie wygrać karty Radia Pogoda, no i parasolkę z naszym logo. Także niedługo będzie można dzwonić w tej sprawie, a na razie oczywiście wracamy do muzyki.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Frąckowiak w Radiu Pogoda. Całkiem niedawno spotykaliśmy się z panią Haliną, która opowiadała nam codziennie o swoich najpiękniejszych melodiach, a przed nami kolejne spotkanie z Haliną Frąckowiak. Dokładnie, proszę państwa, za 7 tygodni, czyli 18 września, w piątek, spotykamy się we Wrocławiu na Wrocławskich Dniach Seniora, a po 16, czyli mniej więcej właśnie o tej porze, jak teraz rynek wrocławski zamieni się w największy parkiet taneczny pod gołym niebem, bo będzie nasza wspólna potańcówka, nasza, czyli Radia Pogoda i państwa. Do zabawy zaproszą Zygmunt Heiser i Joanna Kruk. No a pomiędzy, proszę państwa, takimi różnymi tanecznymi zabawami i konkursami na scenę będzie wychodzić właśnie Halina Frąckowiak, czyli wielka gwiazda tegorocznego Wrocławskiego Dnia Seniora, która zaśpiewa swoje największe przeboje, bo usłyszymy i Papierowy Księżyc, i Mały Elf, czy Bądź Gotowy Dziś do Drogi. Także zapraszamy serdecznie, zwłaszcza, że wcześniej też będziemy się z państwem spotykać i wiele wspaniałych atrakcji we Wrocławiu. Warsztaty edukacyjne, wykłady, bezpłatne badania zdrowotne, spacery z przewodnikiem, konkursy z nagrodami, no i tradycyjny marsz kapeluszy, który przejdzie dookoła rynku wrocławskiego. Także zapraszamy serdecznie na wspólne spotkanie i zwłaszcza na tę prywatkę z Radiem Pogoda już za 7 tygodni, 18 września do Wrocławia.

0: chwilę konkurs daje słowo w Radiu Pogoda. Jak wybierzecie jakieś słowo na P, no to może to będzie pociąg, a może to będzie parasolka, bo można ją wygrać właśnie w tym konkursie już za kilka minut. Parasolka oczywiście z logo Radia Pogoda. A nagroda gwarantowana to karty do gry też z naszym logo. Ja już teraz proszę o telefony od tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w konkursie. Wykręcacie 2 2 4 4 i 0 0 4.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Szukasz wyjątkowego prezentu ślubnego? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Największy sklep z ceramiką bolesławiecką w Polsce. Tysiące produktów, ogromny wybór dekorów i wzorów oraz atrakcyjne ceny. Wybierz gotowy zestaw prezentowy dla nowożeńców, skomponuj własny lub podaruj voucher prezentowy. Strefa Bolesławiec, Poznań, ulica Romana Maja obok Ronda Starołęka.

0: Została ostatnia reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: To była Natasza Zylska i jej kasztany. A teraz czas zagrać, 16:30.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A dzisiaj jest ze mną pan Janek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią Monikę i witam wszystkich słuchaczy.
0: Pan Janek, proszę państwa, dzwoni ze Szwajcarii, ale Kaszubskiej, tak? Panie Janek.
2: Tak.
0: No dobrze.
2: Witam moje piękne radio, które przenosi mnie do czasu, kiedy znowu czuję, że jestem nastolatkiem.
0: No właśnie, tak, ja wiem, że to
2: klimat,
0: że tak działamy.
2: Piosenki.
0: Fajnie tak się poczuć, prawda, od czasu do czasu. Tak. Były to beztroskie lata. No właśnie, panie Janie, ale tutaj mnie pan zagaduje, a ja mam dla pana zadanie. Oczywiście ma już
2: tylko
0: pan...
2: takie łatwe, proszę, bo ja nie lubię przegrywać.
0: No ale to pan sam sobie wybierze słowo. No właśnie, na jaką literę ma być to słowo?
2: Na M.
0: Na M?
2: No.
0: M jak Monika, tak?
2: No, jak Monika.
0: Dobrze, to będzie słowo na M w takim razie. I ja za chwilę dam panu to słowo, a potem od razu włączam stoper i będzie pan miał 15 sekund na to, żeby podać 5 wyrazów, które z tym moim się kojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: No dobrze, no to uwaga, panie Janku, dzisiaj daję słowo mrówka.
2: Mrowisko, pracowita...
0: No, panie Janku.
2: No, coś się mi zacięło.
0: Mała czarna.
2: Mała,
0: o, Mickiewicz,
2: kurczę.
0: Pan Tadeusz, no nie wiem, las.
2: No właśnie, niesmak pozostał, bo ja nie lubię przygrywać.
0: Nie ma tam mrówek w Szwajcarii Kaszubskiej, panie Janku.
2: No są u mnie nawet w ogrodzie, ja
0: no
2: walczę
0: właśnie,
2: z nimi.
0: No właśnie, o, walka też mogłoby być takie słowo,
2: o,
0: prawda?
2: Walka.
0: No, walka z mrówkami. Ale karty Radia Pogoda oczywiście pan ma, więc gratuluję, tak czy siak. Wszystkiego dobrego.

0: Delilah, Tom Jones. Mówiłam Państwu wczoraj o jego koncercie w Sopocie, że był wspaniały i że Tom Jones w znakomitej formie. Za kilka minut w Radiu Pogoda m.in. Wojciech Młynarski i absolutnie. A jeżeli chodzi o konkurs Daję Słowo, no to oczywiście wracamy do niego w poniedziałek. W przyszłym tygodniu można będzie zdobyć w tym konkursie m.in. koszulkę Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocha.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: akcji. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl. Reklama.
7: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Gorąco, ale uważajcie, bo mają się też pojawić deszcze, grad i burze, sucho tylko na południu. Na drogach dwie osoby ranne w zderzeniu trzech aut na Krajowej 11 w Kostowie na Opolszczyźnie. Droga jest zablokowana. Mamy też blokadę jednego pasa w stronę Wrocławia na A4 między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. To po zderzeniu dwóch osobówek.
7: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
0: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzęckie.pl.
13: Słuchają państwo Radia Pogoda, jest 17, a więc czas na wiadomości. A tuż po nich, przy niedzieli zabawa, grupy pod budą.
14: Za chwilę o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Potem pożary na greckich wyspach, są zabici i ewakuacja. A w Polsce zapowiedź nowego systemu alarmowania mieszkańców.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Marcin Krzemiński. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
15: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
16: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
15: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupie. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
17: To nie przegraliśmy sprawy, przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
15: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
18: Spodziewałem się, a dlaczego się miałem nie spodziewać?
15: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
19: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień. I na takie orzeczenie liczyli.
15: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
14: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków. Tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
20: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
14: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
2: Mamy dość zaawansowane rozmowy, potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
14: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelni i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.
1: Pogoda.
14: W nocy więcej chmur, przelotne opady deszczu. Spodziewajcie się też burz z gradem, pogodniej bez opadów na południu. Na termometrach od 16 do 21 stopni.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
21: Lato, lato, lato czeka.
13: A co najbardziej idzie na straganach, na Mazurach latem w czasie upałów? Powiem Państwu o tym już za kilka minut na antenie Radia Pogoda, ale wcześniej będą kolejne wspomnienia dotyczące Louisa Dauphine, bo dzisiaj rocznica jego urodzin.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochania.

0: Dzisiaj 31 dzień lipca. Urodzeni tego dnia to Grzegorz Turnał. Wszystkiego najlepszego. Pan Grzegorz był ostatnio gościem Radia Pogoda. Ten wywiad będą Państwo mogli usłyszeć ponownie już w połowie sierpnia i przy okazji pojawi się też dużo piosenek pana Grzegorza. Dzisiaj także rocznica urodzin Louisa Define, który rozśmieszał nas i nadal rozśmiesza, jako chociażby żandarm z Saint-Tropez. No ale prywatnie był raczej człowiekiem małomównym, cichym, nawet niektórzy mówią, że nieśmiałym. Był też pianistą jazzowym, od tego zresztą zaczynał swoją karierę, że właśnie grał na pianinie w różnych klubach i tak zarabiał. Był też wielkim miłośnikiem ogrodnictwa, szczególnie bardzo lubił róże. Państwo go też dzisiaj wspominają i oczywiście filmy z jego udziałem.
1: Chciałam powiedzieć, że ja uwielbiam filmy z Louisem Definesem. Kiedyś w telewizji było więcej radości, więcej komedii, i to życie nasze było weselsze i inne. A teraz tylko tak, jak nie polityka, jak nie gliniarze, to policjanci i nic w tej telewizji nie ma. Pozdrawiam serdecznie. Słuchaczka z Warszawy.
0: No jak tak teraz pani powiedziała, to słusznie. Też mi się wydaje, że kiedyś w tej telewizji więcej jakoś było i czy muzyki, czy kabaretów, czy nawet komedii. Faktycznie chyba coś w tym jest. Na szczęście jest cały czas radio, a my zagramy, proszę państwa, utwór Lobo. To jest amerykański muzyk, wykonawca. To oczywiście jest jego pseudonim, bo tak naprawdę nazywał się Roland Kent de la Voix i on był gwiazdą lat 70. Wylansował wtedy kilka przebojów. A jednym z nich był ten How Can I Tell Her?

0: Proszę Państwa, uwaga, warto zagrać i wygrać 2000 zł w Radiu Pogoda, w Funduszu Czasów Pogodowych. Tak wyglądała dzisiejsza rozgrywka.
1: Zagadka dla pani Bożeny. Kto to śpiewa? Tango
2: Milonga. No oczywiście Mieczysław Sok.
1: No oczywiście, że tak. Ciekawe, jak da sobie z zagadką radę pan Jan. Uwaga.
3: Każdemu wolno kochać.
4: Niebienicki?
1: Prawie.
4: Wojnicki, przepraszam. Wojnicki.
1: No właśnie, ale to już po czasie. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
0: Pani Bożena, gratulujemy raz jeszcze. Gratulacje też dla pana Jana, który wspaniale grał od początku tego tygodnia. No a teraz, proszę państwa, od poniedziałku rusza nowa rozgrywka, 2000 zł dofinansowania, na przykład właśnie na wakacje. Proszę się zgłaszać do tego konkursu, wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy do Funduszu Czasów Pogodowych, a potem tylko wystarczy

Co kupują turyści na kolorowych straganach, kiedy żar leje się z nieba? Podobno ta moda zaczęła się na Mazurach, ale teraz rozchodzi się po całej Polsce. Nie wiem, nie jeździłam ostatnio, więc nie sprawdzam. Posiłkuję się tylko informacjami, proszę Państwa, z portali internetowych, które donoszą, że no tak jak kiedyś modne były różnego rodzaju pluszaki czy magnesy z ciekawych miejsc, no to teraz jak żar leje się z nieba, to modne stały się wachlarze. Takie plastikowe albo drewniane, najlepiej z nazwą miejscowości albo jakimś unikalnym, fajnym wzorem. To się wyprzedaje na straganach wtedy, kiedy jest upał. No bo przecież magnesem się człowiek nie powachluje, a co innego takim właśnie wachlarzem. A jak na straganach wykupione, to ja proszę Państwa przypominam, że można sobie zrobić po prostu z kartki papieru taki wachlarz, jak kiedyś w szkole składamy. W jedną stronę, w drugą, w jedną, w drugą. O! Proszę, i wachlarzyk gotowy. Z kartonu najlepsze, bo chyba najdłużej wytrzymają. A gdzie teraz jest najcieplej w Polsce? Już patrzę, proszę Państwa. No, widzę, że chyba w Sosnowcu 36 stopni tam na termometrach. No to przyda się dla ochłody taki wesoły deszczyk.

że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

dziwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marzyk.

maleńką stróżką zdobi sufit w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plu.

0: Lynn Anderson, Rose Garden przed momentem w Radiu Pogoda. Co do tej temperatury, to może nie jest najcieplej w Sosnowcu, jak Państwo donoszą. Taki telefon od naszego słuchacza, taksówkarza z Krakowa.
1: Najcieplej to chyba jest u nas w Krakowie, dlatego że jeżdżę po Krakowie jako taksówkarz i cały czas temperatura pokazuje mi 37 do 39.
0: Może umówmy się, że w ogóle dzisiaj generalnie na południu jest zdecydowanie najcieplej. Natomiast, proszę Państwa, no nie miałam racji co do tego magnesu, bo wprawdzie może nie można się nim powachlować, ale jak twierdzi Ania z Wrocławia, może on spowodować, że zrobi nam się chłodniej.
2: Magnes w takiej upał jest cudny. Magnes zawsze przyciągnie do oziębłej lodówki.
0: To prawda, rzeczywiście tak jest. Ja żegnam się z Państwem ciepło, wcale nie ozięble. Życzę przyjemnego weekendu, ale przede wszystkim zapraszam na dzisiejszy wieczór z Radiem Pogoda, no bo przecież po godzinie 18 rusza nasza pogodna, piątkowa, wakacyjna potańcówka, także proszę koniecznie być razem z nami. Pokrótce też przypomnę, co się będzie działo w weekend na naszej antenie. Jutro od 10 do 14 alfabet kabaretu Tej, także zapraszamy serdecznie. Proszę też zaglądać na nasze media społecznościowe, bo tam znajdą Państwo archiwalne skecze kabaretu Tej, można je sobie obejrzeć. No a w niedzielę Asia Kruk opowie Państwu o płycie Maryli Rodowicz Sing Sing, no i posłuchamy wszystkich piosenek z tego albumu.

0: to promocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Została ostatnia reklama.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Nadal zablokowana Krajowa 11 w Kostowie na Opolszczyźnie, gdzie w zdarzeniu 3 aut ranne zostały 2 osoby. Policja wprowadziła właśnie objazd przez Ciecierzyn. Z kolei ruch wahadłowy na Krajowej 22 w Długich w Lubuskiem, gdzie w zdarzeniu 4 aut ranna została 1 osoba. Uważajcie, bo wieczorem w wielu regionach może padać, możliwe też burze i silny wiatr.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
20: I still remember the piano Playing the same old melodies, the late night quote was wild and loud, but then a shot

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
6: Reklama.
9: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za kilka minut zaczynamy piątkową, pogodną potańcówkę. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 18.
10: Rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska, pomógł ekspert z Ukrainy. Po rozesłaniu SMS-ów strona z poradnikiem bezpieczeństwa przeżyła oblężenie. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Sierpień wolny od debatowania.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
11: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
10: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. A potem przesłuchiwani będą świadkowie. Przypomnijmy, wczoraj o świcie uzbrojona rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Nikt nie ucierpiał. Internetowy dostęp do poradnika bezpieczeństwa był dziś utrudniony. Polacy dostali SMS-y z zachętą, by wejść na stronę internetową, przeczytać albo pobrać poradnik. To ten sam, który pod koniec roku został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych. Tak wiele osób chciało skorzystać ze strony internetowej, że ta została przeciążona. Poradnik zawiera instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych. Dobre wiadomości napływają z Francji i Hiszpanii. Strażakom udało się opanować największe pożary w okolicach Bordeaux i Madrytu, a tysiące mieszkańców mogą wracać do swoich domów. Walka z ogniem trwa jeszcze w części Grecji. W Polsce też gorąco i MGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami w wielu regionach Polski, przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy prognozują ulewny deszcz, grad i podmuchy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do sobotniego poranka. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Potrwają aż miesiąc, bo w sierpniu nie są planowane żadne posiedzenia Sejmu. Czy to oznacza, że posłowie mogą skupić się wyłącznie na odpoczynku? Zapewne nie. Jedni mają jeszcze spotkania w okręgach wyborczych, drudzy są zaangażowani w wakacyjną trasę po Polsce. Mówią Dariusz Wieczorek z Lewicy i Kamil Wnuk z Polski 2050.
12: Nie, u nas wakacji nie ma. Jedziemy w Dolnośląskie, jeżeli chodzi o trasę Lewicy.
13: Ludzie chcą w wakacje rozmawiać o polityce i w ogóle z politykami rozmawiać, czy uciekają od was?
12: Nie, nie zauważyłem, żeby uciekali, natomiast też staramy się być nienachalni.
14: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek, wtorek, full spotkań od rana do wieczora w regionie u mnie w Sosnowcu i w Katowicach. Bardzo ważne sprawy dotyczące między mieszkalnictwa, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. W środę z rodziną wyjeżdżam na wakacje. Obiecałem żonie, przez 2 tygodnie będę odbierał telefonu. Po 15 sierpnia zbieramy się w tak zwanej małej koalicji. 15 października będziemy przygotowywać poprawki do ustawy rządowej o najmie krótkoterminowym, także w drugiej połowie sierpnia wracamy do pracy.
10: W sierpniu na posiedzenie zbiera się za to Izba Wyższa Parlamentu. Senatorowie zdecydują m.in. o tym, czy zgodzić się na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W Jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Łosie, dodajmy, pływają całkiem dobrze.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Błażej Kulesza zapraszam. Właśnie ruszyła druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Pierwszy mecz w Płocku, gdzie Wisła gra z Widzewem Łódź. O 20.30 jeszcze dziś Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Nasi europejscy pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę, z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie spotkania z Koroną Kielce. Carlos Cordeiro zrezygnował z pracy w FIFA. To na znak protestu wobec planów sprywatyzowania mundialu. Cordeiro do tej pory uznawany był za prawą rękę Gianniego Infantino.
7: Pogoda.
10: Wieczorem temperatura od 22 stopni nad morzem do 28-30 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W wielu regionach, zwłaszcza na zachodzie, północy i w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Spokojniej na południu i na południowym wschodzie.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Została ostatnia reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Reklama.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
5: Zakończyły się utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku między węzłami Mikołajowice a Wądroże Wielkie. Doszło do kolizji. Ruch jest już odblokowany. Gorzej na Krajowej 11 w Opolskiem między Kluczborkiem a Kępnem w okolicach miejscowości Kostów. Zderzenie trzech samochodów, dwie osoby ranne. Trasa jest całkowicie zablokowana.

0: wieczory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Została ostatnia reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Słuchają państwo Radia Pogoda, a u nas trwa pogodna piątkowa potańcówka. Za chwilę do niej wracamy, a na razie wiadomości. Jest 19:00.
9: Coraz bliżej wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u dostał notę protestacyjną. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Pilnuje, czy aby nie leci na nas meteoryt.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Krok bliżej do wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Nowe przepisy mają zapewnić wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak dojazd do pracy, zakupy czy wizyty u lekarza. Celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielnego życia. Co to oznacza, tłumaczy Katarzyna Hebda, która jest adwokatem, a zarazem osobą niewidomą.
10: Ktoś powie, no dobrze, ale mam mamę, ciocię, kuzynkę, brata, siostrę. Okej, ale to jest rodzina. No i moja siostra jest moją siostrą, moja mama jest moją mamą. Gdyby była moją asystentką, to co, przyjeżdżałaby do mnie do Gdańska na obiad i pomagałaby mi w przygotowaniu obiadu jako kto? Jako moja mama czy jako asystentka?
9: Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac w parlamencie. Ambasador Rosji Georgij Michno stawił się dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dostał notę protestacyjną w związku z rakietą, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie. Polskie władze napisały w niej, że Polska potępia nieprzyjazne działania wymierzone w nasze bezpieczeństwo. Zażądano zaprzestania podobnych działań, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
11: Dobrze byłoby tak naprawdę, żeby odpowiedzią ze strony rosyjskiej było po pierwsze nie robienie takich rzeczy w przyszłości, a po drugie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie.
9: Rosyjski ambasador stanowczo zaprzeczał temu, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjska. Marokańscy imigranci, którzy szturmowali hiszpańską Ceutę, w dużej części wracają do swojego kraju. Brakuje im jedzenia i miejsca do spania. Ceuta to hiszpańskie miasto położone na skraju Afryki naprzeciw Hiszpanii. W ciągu doby do enklawy przedostało się 50 tysięcy imigrantów, wywołując poważny kryzys migracyjny. Wielu europejskich przywódców krytykuje Madryt za otwartą politykę migracyjną. Premier Donald Tusk polecił Hiszpanom brać przykład z tego, jak Polska zabezpieczyła przed migrantami granicę z Białorusią. Dokładnie 31 lipca 82 lata temu zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. Pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz, mówi dr Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
12: Antoni Chruściel-Monter podpisuje rozkaz o rozpoczęciu powstania, wyznaczając godzinę W na 17.1 sierpnia. Już ten pierwszy mechanizm został uruchomiony.
9: Jutro o 17.00 w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce zawyją syreny. Uwaga, nie będzie. Będzie to alarm o zagrożeniu, a upamiętnienie bohaterów powstania. Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Warszawie na grillu z sympatykami jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier przekonywał, że wydarzenie było planowane od dawna i nie ma związku z rozłamem w PiSie.
13: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym z wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
9: Podczas spotkania pojawiły się jednak polityczne deklaracje i zapowiedź październikowego marszu. Morawiecki mówi, że ma to być kolejny etap budowy jego środowiska politycznego. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Stoi w Chile, waży waży 3 tony. Urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenia dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
14: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Błażej Kulesza zaprasza. Mokro kot medalu na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które właśnie rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi Polakom. Do medalu zabrakło zaledwie 0,15 punktu. Jutro o 9 rano polskiego czasu nasi siatkarze w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo zagrają ze Słowenią. Polacy bronią złotego medalu Ligi Narodów wywalczonego przed rokiem. W drugim półfinale Stany Zjednoczone zmierzą się z Japonią.
14: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Pogoda.
9: Noc może być deszczowa i burzowa na północy, w centrum i na zachodzie Polski. Nie powinno padać na południu. Sobota upalna i znowu trochę burzowa i deszczowa. Jutro 25 stopni na północnym zachodzie Polski, 28 w Wielkopolsce, 33 na Mazowszu, a największy upał na Podkarpaciu 36.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once Emile, always Emile.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: te promocje.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
13: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
14: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
20: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
21: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
20: Ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
22: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Została ostatnia reklama.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Orystrzyc.
1: Została ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

widzisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Markiza do Pergoli rzekła.
5: Ta cena dzisiaj mnie urzekła.
4: A stolik na to zachwycony.
6: Nasz leżak pięknie rozłożony.
4: Narożnik na to się odzywa.
7: W ogrodzie słońca się zażywa.
4: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
8: Cenisz wyjątkowe i piękne rzeczy? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Znajdziesz tu największy wybór oryginalnej ceramiki bolesławieckiej w regionie. Kubki, filiżanki, czajniki, talerze, dzbanki oraz inne elementy zastawy stołowej. Czekają zarówno popularne, jak i unikatowe dekoracje. Przyjdź po gotowe zestawy podarunkowe lub zapakuj wybrane naczynia na prezent. Konkurencyjne ceny i bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Poznań, ulica Romana Maja 1 przy Rondzie Starołęka.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Panowie, proszę panie, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Została ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan, niegdyś z naszych,

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

Jest sobota. Za oknem

0: promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

3 i 4 FM.